za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

wywalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

0: Radio Konin.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Reklama. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
1: Tak, tak.
0: Od 6 do 9.
1: Od 6 do 9 w Rzepce.
0: Za 6,99 i że na bogato.
1: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
0: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
1: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
0: Dokładnie.
2: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. W tym piątym roku.
4: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
0: Po reklamie.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
9: No i zaczynamy. Historia Konina w Meloradiu. Pan Piotr Rybczyński jest przy mnie, koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego.
10: Dzień dobry.
9: Od kilku tygodni zajmujemy się tematem szans na gospodarczy rozwój Konina w XIX wieku. To nas interesowało w ostatnich wydaniach naszej audycji. Dzisiaj robimy sobie małą przerwę, bo do tego tematu jeszcze powrócimy, a to dlatego, że za nami setna rocznica przewrotu majowego. No i pytanie lokalne, regionalne, jak to wydarzenie, co się wtedy wydarzyło w Koninie, jak to wpłynęło na Konin, na nasz region?
10: No cóż, oczywiście to ta setna rocznica dramatycznego wydarzenia, jakim był przewrót majowy, który miał różnego rodzaju konsekwencje, o którym długo by można mówić. No, pewien paradoks polegał na tym, że zaledwie kilka lat po odzyskaniu niepodległości państwo w 18-19 roku powstawało jako państwo demokratyczne, ale zabrnęło w pewien system polityczny, tak, który stał się cokolwiek bezwładny. No, to stało się bezproszenną przyczyną. Jak mówię, tutaj trudno omawiać wszystkie jak gdyby aspekty tego wydarzenia. Natomiast oczywiście no, konsekwencją było wydarzeń to, że po 26 roku zaczęło się odejście od pewnych form demokratycznych. Polska stawała się państwem autorytarnym, co odnajdujemy już później w końcu, jak gdyby zakończył się ten proces konstytucją, tak zwaną konstytucją kwietniową, która wprowadzała już zupełnie, zrywała, wprowadzała nową formę jak gdyby ustroju państwa. No oczywiście paradoks polegał na tym, że wejście w życie tej konstytucji nastąpiło już po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, autora tego zamachu. No i właściwie, no, zdaniem historyków, konstytucja była trochę przygotowywana właśnie pod tą osobę, tak? Tyle tylko, że jak gdyby ta osoba przestała istnieć. Niemniej jednak ten maj 1926 roku, oczywiście to wydarzenia rozegrały się w Warszawie, jak wiele rzeczy. Natomiast informacje napływały na prowincję po pewnym czasie, co nie oznacza także, że prowincja jak gdyby w pewien sposób nie brała udziału w tym wydarzeniach. No, w konsekwencji, bo ten przewrót zakończył się krwawo, doszło do starć oddziałów wojskowych, przy których część wojska stanęła po stronie rządu, część zawsze po stronie marszałka Piłsudskiego i jak gdyby no tutaj zamachowców. I były to kilkudniowe, ale bardzo dramatyczne wydarzenia. Oczywiście nas to interesuje, no właśnie, jak te wydarzenia, co o nich wiedziano, co wpływało. Mówimy o roku 1926. No, to oczywiste, że nie ma telewizji, nie ma internetu. Ba, co więcej, radio to jest też wówczas absolutne początki i jeszcze nie jest to jakieś tam bardziej dostępne. To nastąpiło dopiero kilka lat później. Faktycznie radio zaczęło się w szybkim tempie w Polsce rozwijać, no i, ale to jeszcze kiedyś o tym mówiliśmy, to jeszcze nie ten okres. Mamy natomiast no, pewne źródło, czyli głos Koniński, tak? I tu też ciekawostka, no właśnie tutaj my mamy tenże egzemplarz głosu, czy też rocznik głosu. Zresztą oczywiście głosy Kanińskie są już dzisiaj powszechne w wielu, na różnych zresztą stronach w postaci kopii cyfrowych, skanów, więc też można tam sobie do tego dotrzeć. No ale tu mamy już pewną pierwszą ciekawostkę. Otworzymy, mamy głos Koniński, tygodnik bezpartyjny, polityczno-społeczny, sobota dnia 15 maja 1920 roku. No, 15 to znaczy do zamachu doszło 12, ale ten najbardziej dynamiczny i zarazem tragiczny wydarzenia, czyli walki, to jest 13-14 maja. 15 już pod koniec to jest w zasadzie przesilenie, które znajdziemy tutaj na tej stronie, czyli ustąpienie prezydenta, przejęcie formalnie funkcji głowy państwa na krótko przez marszałka Sejmu Macieja Rataja. No i oczywiście także no, zgłoszenie, znaczy już 14 nastąpiło zgłoszenie dymisja rządu Wincentego Witosa, tak zwanego rządu Hienopiasta, która stała się tą bezpośrednią przyczyną, jak gdyby utworzenie tego rządu, no, bezpośrednią przyczyną uruchamiającą te wydarzenia w Warszawie. Powiedziałem, że jest pewna ciekawostka. Mamy datę wydania głosu, 15 maja, tak jest sygnowany z kolejnym numerem, bo taki numer zachowywano. Jak zobaczymy, wcześniejszy był z 8 maja z numerem 18, ale w treści na pierwszej stronie widzimy, że jest właśnie obwieszczenie marszałka Sejmu datowane 16 maja.
9: A 17 dalej?
10: Tak, przedruk zresztą z dziennika ilustrowanego Kuriera Codziennego Krakowskiego 17 maja, bo tak to funkcjonowało. No, Głos Koniński nie był jakąś rozbudowaną redakcją, właściwie opierał się o pewne rzeczy albo oficjalne przekazy, bo no, rodzajem takiego troszeczkę dziennika urzędowego, gazety urzędowej, no albo po prostu o gotowe przekazy prasowe. No w każdym razie także ogłoszę, tu jest odezwa dla wojewodów, ministra spraw wewnętrznych, no ale także wojewody łódzkiego, który nakazuje te wszystkie komunikaty przekazać. Zacytujmy: powyższe zechce pan starosta, a powyżej to była właśnie odezwa do wszystkich wojewodów, tak. Zechce pan starosta podać do wiadomości ludności całego powiatu z apelem o zachowanie spokoju, podporządkowania się legalnej władzy wojewoda Remiszewski. No i to wykonując, potwierdza to znowu starosta Jan Augustowski, też komunikatem datowanym na 17 maja, czyli już właściwie po przesileniu, tak? Bo już pod wieczór 15 maja właściwie walki zamarły, tak? Nastąpiło w pewien sposób zmiana władzy.
9: Ale to znaczy się, że ten numer głosu Konińskiego jest sygnowany datą 15 maja, a był wydrukowany później?
10: Tak. No tylko mogę sobie to uzmysłowić, że zachowano datę jak gdyby tą normalną, tak, w tygodniowym, bo on miałby się tak, ale po prostu zachowując to, no jak gdyby tak naprawdę wyszedł później, co najmniej o kilka dni później. No być może właśnie powodem było to, że wiedziano już, że coś się dzieje i jak gdyby do administracji oczywiście pewne rzeczy docierały już o 13 maja, czy pod wieczór 12 maja. No ale no i stąd właśnie to przekaz, tak, oficjalny, bo głos szedł do gmin, tak, więc były te podstawowe takie informacje. No oczywiście także taki krótki artykuł, zapewne też nie rodzimej produkcji, że tak powiem, tylko aczkolwiek na tego, likwidacja walk bratobójczych, no że tu zresztą to potwierdza, że trzydniowe bratobójcze walki wojsk na ulicach Warszawy zostały nareszcie zlikwidowane i obecnie stolica powróciła do normalnego życia. Ten tekst, on jest dość długi, ja nie będę go czytał, ale już jest dość ciekawy, bo już oddaje optykę nowej władzy. Tak, więc i ona w pewien sposób już dominuje. No, a Głos Kroniński też już jak gdyby z jednej strony zamieszczając te oficjalne komunikaty, już nadaje pewien ton wydarzeń.
9: Ale tutaj wypowiedź Wincentego Witosa, czyli ustępującego premiera, tak? Tak, też jeszcze jest.
10: Z posiedzenia Rady Ministrów, tak? 14 maja w obecności prezydenta Rzeczpospolitej o godzinie 5.30. No to było zgłoszenie jak gdyby dymisji rządu Witosa. No później nastąpił ten etap, że ustępuje także prezydent. Władzę przejmuje jak gdyby funkcję prezydenta, marszałek Sejmu, tak? No i następuje powołanie nowego rządu, Kazimierza Bartla, już uzgodnione z marszałkiem Piłsudskim, co zresztą też w tym samym numerze mamy cały przegląd tych wydarzeń, komunikatów, bo jest i skład nowego rządu, tak, w którym oczywiście zasiada także marszałek Józef Piłsudski jako minister spraw wojskowych, ale nie jest premierem, tylko jednym z ministrów. W tym samym numerze mamy, co jest też troszeczkę krótkie, taką informację przybliżającą właściwie czytelnikom, co się w tej Warszawie stało, oprócz tej formy tam dymisji, powołania nowego rządu. No i tutaj mamy taką krótką tekst ofiary walk. Pozwolę sobie zacytować ten przekaz z epoki i to, co w Koninie jak gdyby mieszkańcy się w pewien sposób dowiedzieli, a pisano tak. Ofiary tych lekkomyślnych walk są kolosalne. Na ulicach Warszawy zostało zabitych około 300 osób, a rannych przeszło 1000, w tym dość dużo kobiet, starców i niewinnych dzieci oraz kilku dzielnych generałów, których Polska posiada tak mało, a którzy mogliby być bardzo potrzebni przy ewentualnej obronie granic Rzeczpospolitej w razie napadu ze strony naszych sąsiadów. Drugi fragment zatytułowany Ulice Warszawy po walkach. Ulice Warszawy przedstawiają wielkie spustoszenie i tysiące szybko wybijanych, domy uszkodzone, latarnie poprzewracane, przewodniki tramwajów elektrycznych poprzerywane, czyli przewody, tak. Najwięcej uczerpiały południowe dzielnice miasta. Przy ulicy Marszałkowskiej numer 53 jakiś ciężki pocisk oderwał balkon domu. Bardzo ucierpiała ulica Nowowiejska, ucierpiał również Kościół Zbawiciela, między innymi figury świętych pokaleczono i zdeformowano. Aleje ujazdowskie, zwłaszcza od Łobzowiaka policjanci do Belwederu bardzo zniszczone. Sam Belweder nie przedstawia wielkiego zniszczenia, gdyż zdobywano go przeważnie od tyłu, to jest od Parku Łazienkowskiego i od Wisły. No, Belweder i ten park tutaj szturmowały oddziały wierne marszałkowi Piłsudskiego. W rzeczywistości później jak gdyby te straty, bo co do liczby poległych też do tej pory są różnego rodzaju szacunki. No, generalnie przyjmuje się, że było zabitych około 400 osób, z tego ponad 200 wojskowych, a także pozostali to cywile. Te wydarzenia, jak gdyby, jak już mówiłem, to co wiedziano, ale jest jeszcze jedna rzecz, że związek Konina z wydarzeniami, a mianowicie batalion z pułku, którego w skład chodził stacjonujący wówczas batalion piechoty w Koninie, też został wysłany do Warszawy. Stanął po stronie, wywodził się z Armii Wielkopolskiej po stronie rządowej i wziął udział w walkach i poniósł także określone straty. To dało asum do pewnego wydarzenia 2 tygodnie później, które miało miejsce w Koninie, ale jak sądzę, o tym powiemy już za tydzień.
9: W następnym wydaniu naszej audycji to historia Konina. Bardzo dziękuję panie Piotrze, pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i koniński historyk.
10: Dziękuję, do widzenia.
9: Ja także dziękuję, do usłyszenia za tydzień, Mateusz Krzesiński.
5: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
9: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Skarby Muzeum. Jesteśmy z naszym mikrofonem w Konińskim Muzeum w Konińskich Gosławicach. To powiedzmy, bo za nami Noc Muzeów, wielkie wydarzenie i chyba tak śmiało można powiedzieć, że tysiące ludzi znów się tutaj pojawiły. No i powolutku te emocje opadają. Dzisiaj w nieco spokojniejszym rytmie spotykam się z panią Małgorzatą Szuman-Gorczycą. Dzień dobry.
11: Dzień dobry państwu.
9: W takim rytmie, można powiedzieć, stukania zegara, czy zegary, ten dźwięk, który wydają, to jak go określić?
11: To chyba tikanie jest.
9: Tikanie, to tylko tik-tik-tok, tik-tok, tik-tak.
11: Tik-tak, tik-tak.
9: Tak, pamiętam, kiedyś był pan tik-tak, a zegar jego znak. No i zegary można oglądać w Konińskim Muzeum. Zegary właśnie ze zbiorów Muzeum.
11: Nie zegarki. Zegarki.
9: Zegarki. Tak, pani Małgorzata poprawia mnie, to nie są zegary. Zegarki, to jest różnica zdecydowana, bo zdaje się, że zegary wcześniej były już, a zegarki pojawiły się później.
11: No troszeczkę tak, ale nie na tym różnica polega. Różnica polega na tym, że zegary to są te duże, te wiszące na ścianach, stojące na podłogach, na meblach. Natomiast zegarki nosimy, że tak powiem, na sobie.
9: Na sobie i przy sobie. To powtórzmy jeszcze raz. Zegarki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie i wystawie też towarzyszy motto.
11: Tak, czas jest zbyt cenną rzeczą, aby mierzyć go byle jakim zegarkiem. I dlatego pokazujemy nie byle jakie zegarki.
9: No dobrze, to w takim razie opowiedzmy o tej wystawie. To są zegarki z XIX wieku, z pierwszej połowy XX wieku. Tak mi się wydaje, tak gdzieś sobie poczytałem, przygotowując się do naszej rozmowy, że w tych czasach zegarek, poza tym, że pokazywał, jaką mamy godzinę, i nie tylko, bo tych funkcji mogło być więcej, to był przede wszystkim ozdobą.
11: No to tak nie super. pełnię, tak, bo zegarek ozdobą przede wszystkim był w wieku 18 i jeszcze wcześniej, gdy noszono go jako taki prestiżowy bibelot, był dosyć duży i ciężki, w związku z tym noszono go na szyi. W XVIII wieku pojawiły się zegarki kieszonkowe, jak sama nazwa wskazuje, były noszone w kieszonkach i towarzyszyły im bardzo ozdobne dewizki, a w miarę upływu czasu, w miarę przejścia w wiek XIX, bardzo postępowała technologia budowy zegarów. Bardzo się udoskonalały mechanizmy, bo pierwsze zegarki kieszonkowe miały taką dokładność do kilku godzin, więc to było, że tak powiem, mierzenie czasu było raczej iluzoryczne.
9: Czyli mogła być 12, a zegarek pokazywał 14?
11: Tak, myślę, że zegary słoneczne były dokładniejsze od tych kieszonkowych. Natomiast wiek XIX to już jest w pełni rozwinięta sztuka zegarmistrzowska. Powstają wielkie europejskie takie centra zegarmistrzowskie. Do dzisiaj jest takim centrum Szwajcaria i szwajcarski zegarek jest synonimem właśnie najwyższej jakości.
9: Czytałem, że gdzieś tam Polak maczał palce, jeżeli chodzi o pierwsze, zupełnie pierwsze zegarki.
11: Takie nie zupełnie pierwsze, ale bardzo wyjątkowe. Tak, to pan Czapek, uchodźca właśnie popowstaniowy z Polski, który początkowo do spółki z panem Patkiem współpracowali, później drogi panów się rozeszły, powstały dwie niezależne firmy, z których Patek nieprzerwanie działa do dzisiaj, a Czapek kilkanaście lat temu został, że tak powiem, reaktywowany. Ale to są właśnie takie zegarki robione w dużej mierze na indywidualne zamówienia, bardzo drogie, bardzo cenne i niezwykle precyzyjne.
9: Co możemy zobaczyć u nas na naszej wystawie, na które, gdzie no pewnie przy każdym eksponacie należy się zatrzymać i trochę podumać, przy których szczególnie nieco dłużej?
11: No, możemy zobaczyć właśnie wspomnianego Patka. Możemy zobaczyć fałszywki, bo te patki i czapki już w XIX wieku miały taką markę i taką renomę, że były fałszowane i my takie fałszerstwa na wystawie też mamy. Na pierwszy rzut oka nie widać tego, bo to złoty zegarek, grawerowany, pięknie wyglądają. Natomiast jak się dokładniej przyjrzeć, to na przykład błędy w pisowni nazwiska wskazują, że to nie jest oryginalny wyrób. Ale mówię, to taka ciekawostka. Oprócz tego najstarszy zegarek, jaki mamy w zbiorach, czyli pochodzący z przełomu XVIII na XIX wiek. Taka wielka, wielka cebula z londyńskiego zegarmistrza.
9: I to się na szyi nosiło, tak?
11: Nie, te już nie. Te na szyi noszone to były jeszcze większe i jeszcze cięższe i takiego niestety w zbiorach nie mamy. Natomiast to taka przysłowiowa, kiedyś się mówiło na zegarki kieszonkowe właśnie, że cebule, to tak się popularnie na nie mawiało o nich, bo były po prostu bardzo duże. I ta też jest duża i ciężka. Nie jest specjalnie ozdobny, ale z racji swojego wieku jest cennym muzealnym eksponatem. Jest kilka szwajcarskich zegarków, kilka niemieckich zegarków. Są takie zegarki damskie, jubilerskie, bardzo pięknie zdobione emaliami, kamieniami wysadzane. Są zegarki patriotyczne z wizerunkami bohaterów narodowych naszych, ale są także dewizki, czyli cóż, różnego rodzaju zawieszki, które służyły właśnie do mocowania tego zegarka gdzieś właśnie przy tej kieszonce zabezpieczania, czy noszenia go na szyi. Tych dewizek była cała masa i różne rodzaje tych dewizek właśnie na naszej wystawie także pokazujemy. Ciekawostką jest taka bransoletka, która służyła do mocowania zegarka kieszonkowego. Na przełomie XIX-XX wieku zaczęły pojawiać się większe ilości zegarki kieszonkowe. Raczej, przepraszam, naręczne.
9: A to prawda, że naręczne zegarki na początku były zarezerwowane dla pań?
11: Tak. Pierwsze zegarki były zarezerwowane dla pań, zresztą nosiły je bardzo sporadycznie. i w charakterze właśnie takiej bransoletki z taką ciekawostką, bo to nie było noszone. Zegarek noszyło się na łańcuszku. Mógł być noszony na szyi, ten łańcuszek mógł być długi, drapowany, różne dewizki, natomiast na ręku nie. To była taka rodzaj odmiana, taka ciekawostkowa bransoletka.
9: I ponoć, że też były takie wersje, że ten zegarek był ukryty, bo nie wypadało go ze sobą mieć czy spoglądać w jego kierunku, był ukryty pomiędzy zdobieniami.
11: Tak, bo to była właśnie bransoleta gdzieś tam w centralnym elemencie, pod wieczkiem był ukryty właśnie mechanizm zegarka. Ale mówię, to była raczej taka ciekawostka. Natomiast pierwsze zegarki takie naręczne powstały na przełomie XIX-XX wieku i właściwie przykro to mówić, ale to było powiązane z wojnami. Po prostu wojsko doceniło funkcjonalność zegarka noszonego na ręku. Łatwiej jest sprawdzić godzinę, jak tylko musimy podnieść ramię i zerknąć na wskazówki, niż wyciągać zegarek z kieszonki, otwierać kopertę i sprawdzać, która godzina. A w wojsku czasami ta szybka reakcja jest niezbędna, jakieś tam synchronizacje, prawda, i koordynacje wymagały precyzyjnego określania czasu. Stąd wojsko jakby doceniło praktyczność noszenia zegarka na ręku.
9: Powiem z autopsji, kilka lat temu dopiero sam to doceniłem, bo nie wiedzieć czemu, kupę czasu chodziłem po prostu z telefonem i musiałem go wyjmować z kieszeni, żeby zobaczyć, która jest godzina. W końcu kupiłem zegarek na rękę.
11: No właśnie, no i to tą drogą to szło, ale zanim zostały jakby wypracowane zegarki z bransoletką noszone właśnie na ręku, powstały urządzenia, które pozwalały nosić na ręku zegarek kieszonkowy. I mamy na wystawie właśnie taką bransoletkę.
9: Taka hybryda.
11: Tak, taka jest bransoletka z cęgowym mechanizmem, w który można było wstawić zegarek. Mamy autentyczną reklamę takiej właśnie bransoletki z okresu I wojny światowej oraz wcześniejszą reklamę trochę bardziej rozbudowanej bransoletki, ale z takim samym mechanizmem, tylko nieco bardziej dopracowanym, bo do tej bransoletki dołączony jest kluczyk, który pozwalał regulować rozstawienie tych cęgów, także można było wprawiać w tą bransoletkę zegarek o różnych rozmiarach. I to takie były właśnie te początki zegarków naręcznych, no ale one jako te bardziej praktyczne właściwie w tej chwili już wyparły zegarki kieszonkowe. A może szkoda, bo one były bardzo piękne.
9: No i potem pojawił się kwarc. Czy to też jeszcze, czy już nie na wystawie? Bo to pierwsza połowa XX wieku, tak powiedzieliśmy w sumie na początku, czyli nie.
11: Właściwie już nie, chociaż...
9: To lata 60. zdaje się.
11: Tak. Chociaż jest taki zegarek, bo na najniższej półce gabloty wystawowej jest właśnie taki przegląd tych bardziej współczesnych różnych zegarków. I tam taki kwarcowy, jeden z tych starszych, właśnie taki się pojawia, ale to tylko w charakterze dekoracji.
9: A powiedzmy jeszcze o tych funkcjach, bo już w XIX wieku zegarki potrafiły mieć wiele funkcji, także eksponaty mają takie rzeczy?
11: Znaczy się tak, bo tak jak wspomniałam, ta technika zegarmistrzowska bardzo się szybko zmieniała. Pierwsze zegarki, te najstarsze, miały na przykład tylko jedną wskazówkę, więc tak jak wspomniałam, to ten pomiar czasu był dosyć taki swobodny. W miarę czasu upływania czasu doszła i druga wskazówka, został zamontowany sekundnik. Były takie zegarki, które, prawda, miały takie jakby pozytywki, kuranty, wydzwaniały godziny. I także tych różnych funkcji przybywało. Przybyły później stopery, także to tych coraz więcej funkcji w miarę jak się zegarmistrzostwo rozwijało, no a to co już potrafią zegarki kwarcowe, to osobna bajka.
9: No dzisiaj zegarki to są małe komputery tak naprawdę.
11: Tak.
9: Mhm. Bo pani pamięta, czy miała kontakt z nieco starszymi pokoleniami niż ja? Czy pamięta pani, jakie oni nosili zegarki? Czy jeszcze zdarzało się, że na przykład kieszonkowe pani widziała, że ktoś, jakiś pan starszy wyciąga i sprawdza?
11: No niekoniecznie starszy pan. W momencie poznania mojego wtedy przyszłego męża nosił on zegarek kieszonkowy.
9: Był młodym panem zupełnie.
11: Był młodym wtedy panem. Teraz już jest starszym i nosi zegarek na ręku.
9: Który zegarek, to subiektywna oczywiście ocena, ale prezentuje największą wartość artystyczną?
11: Czy może nie mówmy o wartości artystycznej, może powiedzmy o zegarku, który wzbudza jakby największe zainteresowanie. Myślę, że takim jest zegarek w kształcie żuczka czy chrabąszcza, jak to tam nazwiemy. W drugiej połowie XIX wieku w biżuterii panowała taka moda właśnie na insekty. I był to jeden z bardzo popularnych motywów. Broszki w kształcie wszelkiego rodzaju muszek, pszczółek, chrabąszczyków,
9: pająków,
11: motylków, ważek. I to była bardzo, bardzo szeroka

0: zegarki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie do oglądania na wystawie czasowej w Konińskim Muzeum. Kuratorka tej wystawy, pani Małgorzata Szuman-Gorczyca. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam.
0: A za nami kolejne wydanie audycji Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
6: Mamy to, dojechaliśmy do połowy tygodnia. Jest środa, 20 maja. Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik. Dzień dobry. W Koninie kierowców wita piękne, pogodne niebo, ale uwaga, wstające słońce może was razić za kierownicą. Bez okularów przeciwsłonecznych ani róż. Na mieście jeszcze luźno. Ciaśniej robi się jedynie na trasie warszawskiej, przemysłowej czy kleczewskiej.
7: I co? Znów trochę za krótko spaliście? Polecam spojrzeć na to z drugiej strony. Macie więcej czasu na robienie super rzeczy od samego rana. Waldek Derłak, siemano. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest 6:30.

Forever and a Day w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i dla tych, którzy wcześnie wstają, to ja mam merch Melo Radia. Dzwońcie teraz pod 321-321-777 i bądźcie naprawdę szybcy. Do zgarnięcia kubek Melo Radia. Przed nami 3 szoty w Melo. Dzwońcie jak najszybciej. Jestem ciekaw, w jakim nastroju dzisiaj dzień zaczynacie. 321-321-777. Kubek Melo Radia czeka.

0: Spady takie, ale Farben w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Siema Natalia, cześć.
1: No hej, witam was wszystkich, hej.
0: No cześć, witamy Natalię, hej. Jakbyś miała ocenić swój humor tak w skali od 1 do 100, to by było ile?
1: Od 1 do 100?
0: No. 101.
1: No tak powiedzmy tak, jeżeli od 1 do 100, no to tak 90, bo środa.
0: A, już myślałem, że powiesz 101. No dobrze, i co tam w tę środę przed tobą się szykuje?
1: No oczywiście teraz jestem w drodze do pracy, jak to rano, a po południu zakupy z dziećmi, z mężem. No i tak tam minie środa.
0: Czyli całkiem fajnie się zapowiada, jest dobrze, jest tak, na co tak, czekać. Tak. Słuchaj, żebyś
1: tym
0: nie
1: bardziej, czekała. Tym bardziej, że mąż zaprasza.
0: A no to rewelacja. To słuchaj,
1: w ogóle.
0: Zrób długą listę zakupów. Uwaga, teraz dla ciebie ja też coś mam.
2: 3 szoty w Melo.
0: Natalia, rolki czy rower?
1: Rolki.
0: Sukienka czy dres?
1: Ojej, dres.
0: Duże oczy czy duże usta?
1: Nie rozumiem.
0: Duże oczy czy duże usta?
1: Oczy.
0: Jasne. Słuchaj, to teraz uwaga. Dużymi oczami spójrz na to, co mam dla ciebie. Kubek Melo Radia, taki merch. Pakujemy i wysyłamy, jest już twój. Dzięki, baw się dobrze, hej. 3 szoty w Melo.

0: Jak lubicie robić inne rzeczy wcześniej, to jest wasz czas, ten poranek. My też lubimy wcześniej dać wam najistotniejsze newsy, to już za chwilę.
1: Między innymi będzie o tym, co w końcu z tymi amerykańskimi wojskami w Polsce, bo coś wiemy, a czegoś nie wiemy.
0: I będzie też o pogodzie już niedługo. Dowiecie się wszystkiego u nas za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy
0: Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo. I to będzie naprawdę mocny początek kolejnej godziny w Melo Radio w środę rano.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
5: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
6: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
7: A jak to wpływa na państwa codzienność?
6: Ciągle coś się nie domyka.
5: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
7: Proszę pana, bo tam są drzwi.
8: Polskone Porta Dere Ercato. Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
9: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
10: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa zwyczajna. 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
11: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
15: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
19: Yeah. Jeśli marzył wam się pogodny dzień, to właśnie ten moment. Słońce nad Koninem wstało kwadrans przed piątą i zostanie z nami do 20:42. Do południa wręcz niepodzielnie ma królować na niebie. Po południu wpuści trochę chmur, ale o parasolach możecie zapomnieć. Pamiętajcie za to o okularach przeciwsłonecznych. Rano sweter czy lekka kurtka się przydadzą. Teraz 11 stopni pokazują termometry. Maksymalnie mają być 23 stopnie.
0: Już prawie siódma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Gorące rozmowy na linii Warszawa-Waszyngton. Wczoraj wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Usłyszał, że zdolności amerykańskiego wojska nie zostaną w Polsce osłabione. Ale nie wiadomo, czy zmieni się liczba stacjonujących u nas wojsk. Dyskusja toczy się też na ten temat w USA, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
20: Myślę, że jest bardzo wiele ośrodków, które też doskonale rozumieją, jak ważne jest także z punktu widzenia amerykańskiego obecność w Europie.
1: Z Europy wyjeżdża do domu 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Teraz Czechy. Do specjalistycznej kliniki w Pradze trafi dziś pacjent z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. To amerykański lekarz, który miał mieć kontakt z chorymi, nie ma żadnych objawów. Zielone dachy i porośnięte roślinami ściany budynków zdają egzamin. Są pomocne w obniżaniu temperatury w miastach. Tak wynika z najnowszych badań naukowców.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Wy dzisiaj od samego rana też świetnie sobie radzicie, a żeby było jeszcze lepiej i łatwiej, to my mamy dla was dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria. Hej, siema, jest siódma.

0: Środek tygodnia, czyli środę, mamy 12 minut po godzinie 7 już na zegarach. Słuchajcie, dzisiaj, jeżeli chodzi o takie oryginalne okazje do poświętowania, to mamy Dzień Morza. I tak mi się od razu skojarzyły te różne fajne okrzyki, które można usłyszeć leżąc sobie nad morzem na plaży. Wiesz jakie, nie?
1: No oczywiście, że wiem. No kto by nie wiedział? No proszę cię, Waldek.
0: Słuchajcie, a wy wiecie, a wam jakie się kojarzą, nie? Te wiecie, takie gotowana kukurydza i tamte inne takie. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Co wam się kojarzy, co wam się teraz skojarzyło i przypomniało? Jakieś fajne okrzyki z nadmorza i różne dźwięki, które na plaży można usłyszeć. Czekamy na was, nagrajcie głosówkę, wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole zielona słuchawka, wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę, a w zamian to oczywiście mega fajny merch od Meloradia można zdobyć. Taki wam wyślemy. Czekamy na wasze głosówki. 12 minut po 7:00.

0: Jack Jones, Never Been Lonely.
1: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Jakie okrzyki kojarzą wam się z tymi, które słyszycie zwykle na plaży nad morzem? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i nagrajcie głosówkę. Czeka fajny merch. No to uwaga, to teraz mam pytanie jeszcze jedno. Czy da się poznać, że ktoś jest bardzo inteligentny, jak myślicie, po tym, jakiego koloru ubrania nosi najczęściej? Okazuje się, że tak. Osoby o wysokich zdolnościach poznawczych wykazują szczególne zamiłowanie do pewnych kolorów, totalnie niezależnie od mody. Popularnym wśród najmądrzejszych ludzi jest kolor zielony, unikają natomiast kolorów intensywnych, takich jak pomarańczowy albo czerwony. Najczęściej wybieranym kolorem przez ludzi z wysokim ilorazem inteligencji jest, uwaga, niebieski. Podobno to dlatego, że kojarzy się z niebem i oceanem, czyli otwartą przestrzenią. A to z kolei sprzyja większej koncentracji i otwartemu myśleniu. W otoczeniu niebieskiego lepiej rozwiązuje się wiele problemów. Słuchajcie, potwierdzam, to prawda, u mnie to działa. Zawsze w otoczeniu ładnego nieba i oceanu moje problemy znikają.

0: Wielkie David Guetta, Just the way you are. No z taką mozą można sobie nieźle popłynąć, poczuć się jakbyśmy leżeli sobie na miłym leżaczku, kocku na plaży. Aż można było się poczuć, jakbyśmy się przenieśli, nie? Z drogi do pracy, na drogę na molo albo na plażę na przykład. To już niedługo w końcu wakacje, wkrótce, a dzisiaj dzień morza i pytamy was o to, jakie okrzyki kojarzą wam się i przypominają, gdy myślicie o morzu właśnie. Czekamy na wasze głosówki.
1: Halina, gdzie są nasze parawany?
0: A, znam to i słyszałem. A to?
2: To ja pamiętam. Dziadek nie mógł, babka mogła. Kukurydza ich wspomogła.
0: Coś było, coś było. Kukurydza zdrowa. Sofia Lisbeksor też dobrze na was podziała. Za chwilę w Melo.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Reklama.

0: najniższych cenach. Jak tak? To Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5, Facebook goldkram.pl.
7: Zamawiasz? Zamawiam! Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
8: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie Twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na Twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
9: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a

0: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
1: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii nad Jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Szukasz dobrych drzwi do domu, mieszkania? Salon Profit to autoryzowany salon drzwi Ercado. Salon Profit to drzwi Ercado o niebanalnych rozwiązaniach i bogatej kolorystyce. Salon Profit to doradztwo i autoryzowany montaż drzwi Ercado. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
11: Artur Żmijewski śpiewa Koena. Znakomity artysta, ponadczasowe utwory i świetni muzycy. Koncert Tańcz mnie po miłości kresu, świetni gale wręczenia nagród 72. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych. 6 czerwca, 19. Oscar w Koninie. Bilety w kasie i na okwa.cks.konin.pl.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Pryska i Obca w Melo Radio. Tutaj czujcie się jak u siebie, przecież jesteście u siebie. Mamy dla was dużo energetycznej muzy od samego rana. No i dzisiaj okazja do tego, żeby poczuć się jak na plaży, bo dzień morza obchodzimy i pytamy was o głosówki i o to, jakie to dźwięki kojarzą wam się z tym, co słyszycie na plaży.
1: Jagodzianki dwusmakowe, jagodowo-jagodowe.
0: Fajne, fajne.
2: Tadek, nie wypływaj tak daleko, wracaj tu.
0: Wracaj, Tadek, wracaj.
3: Hej dziewczyno, nie bądź taka, bierz Beach Boya za chłopaka.
0: O, to też dobre, to też dobre. I jeszcze coś tutaj?
4: Hasło, które można usłyszeć nad morzem, to gotowana kukurydza, orzeszki w karmelu.
0: No klasyczek, ewidentnie, no.
5: No to ja idę popływać statkiem.
0: Tak patrzyłem na ciebie i tak sobie myślę, że chciałeś coś dodać, ale jakoś tak się zastanawiasz, czy można. Nie wiem, co ty tam krzyczysz na tej plaży nad morzem.
5: Nie no, no ja już powiedziałem ci, co chcę zrobić, iść popływać.
0: Dobra, to my czekamy na wasze głosówki. Meloradio.pl, to tam wbijajcie i nagrywajcie, przenieście się i nas nad morze. Za 17:08.

0: Bad Angel, Animal Lisa i w Melo Radio najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was codziennie, a dzisiaj wypadło na środę. Za chwilę newsy.
1: A w nich będzie o porównaniu zachowań zwierząt w mieście i na wsi. To prawie jak z ludźmi.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Airbox i Graceland w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, podkręcimy też termometry, za chwilę prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
3: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
4: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
5: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
13: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9?
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i że na bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
19: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
0: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.

0: Zderzak w zderzak, samochód za samochodem. Tak wygląda sytuacja na wielu konijskich ulicach. Drądem miast partnerskich ciasno, zwłaszcza od strony mostu Unii Europejskiej, ale jadące trasą warszawską poczekają. Postoje czekają Was też u zbiegu Warszawskiej i Przemysłowej i przed remontowanym mostem. Ciasno też na samej Przemysłowej i na Wyszyńskiego. Konin od rana skąpany jest w słońcu. Na termometrach już 14 stopni, a w ciągu dnia będą 23 stopnie. Jeśli więc mieliście wątpliwości spoglądając do szafy, to je rozwiejemy. Dziś na topie styl na cebulkę. W ciągu dnia bluzy, polary czy kurtki trafią zapewne do torby czy plecaka. Zwłaszcza, że cały dzień zapowiada się słoneczny, a gdy słońce przygrzewa, to nawet może się zrobić nieco za ciepło. No i okulary przeciwsłoneczne się przydadzą.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Na początek burzowy alert pierwszego stopnia. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie dla 4 województw. Chodzi o warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Burzom mogą towarzyszyć deszcz oraz grad. Spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie i prezydentem Lechem Wałęsą w Gdańsku to najważniejsze punkty programu drugiego dnia wizyty Petera Madziara w Polsce. Szef węgierskiego rządu przyleciał wczoraj do Krakowa. Stamtąd udał się pociągiem do stolicy, gdzie został przywitany przez ludzi, dla których zmiana władzy na Węgrzech była dużym wydarzeniem.
3: My jesteśmy z tego pokolenia, co się pokazuje swoje uczucia i chce brać w jakichś wydarzeniach ważnych udział.
4: Będziemy współpracować teraz znowu.
2: Po wizycie w Polsce premier Węgier odwiedzi Austrię. Zwierzęta żyjące w miastach są odważniejsze niż ich wiejskie odpowiedniki, ale są także bardziej agresywne, tak wynika z badań amerykańsko-francuskich.
1: Jacy wy dzisiaj od rana jesteście odważni. No i robicie to, co trzeba, a od czasu do czasu to też udowadniacie, że jesteście gotowi na wszystko. Tak jak za chwilę w Meloradiu będzie taka szansa. Cześć, dzień dobry.

Podkręcamy tempo w Meloradiu dzisiaj w środę rano. No i jak tam u was? Macie chwilę? To dzwońcie szybko do Meloradia, jeśli chcecie udowodnić, że jesteście dzisiaj od rana gotowi na wszystko. 11 minut po godzinie 8. Za chwilę startuje nasza zabawa. Czekamy na dwie osoby. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Mamy dla was dwa pytania. Jak wy jesteście gotowi i odpowiecie poprawnie, to zgarniacie skiety albo melotorbę. Merch od Meloradia jest do wzięcia. Czekamy na was teraz. Dzwońcie. 3-2-1-3-2-1-7-7-7.

0: DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now. Tak podkręcamy tempo w Bell Radio. 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko. Meloradio.
0: Coś czuję, że to będzie starcie tytanów. Jest z nami po raz pierwszy dzisiaj Marek. Cześć Marek.
2: Siemanko.
0: Siemanko. Marek w drodze do szkoły i jest z nami po raz pierwszy Mariusz. Cześć Mariusz.
3: Witam wszystkich.
0: Siemanko. Mariusz jest teraz w lesie. No i fajnie. No dobrze, to my mamy dla was zabawę gotowi na wszystko. Dwa pytania. Liczę, że będziecie mieli dobre odpowiedzi. No i przede wszystkim pamiętajcie o najważniejszej zasadzie. Zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Tak.
2: Jasne.
0: Jasne. Ale panowie, bez spiny zbędnej, wiecie, na luzie, nie? Z uśmiechem. Tak? Jest dobrze?
3: O.
2: Jest
3: luz.
2: Jest dobrze.
0: Dobrze. No, to tak możemy zaczynać.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to na szybko. Skoro dzisiaj dzień morza, ale także dzień pszczół, to mamy takie pytanie. Pytanie pierwsze. Jak szybko potrafią latać pszczoły z prędkością 5 km na godzinę czy 20 km na godzinę?
3: Mariusz.
2: Marek.
0: Mariusz pierwszy.
3: Z prędkością 20 km na godzinę.
0: Dobrze. Mierzyłeś kiedyś?
3: Nie mierzyłem.
0: Ale coś tam...
4: Pewnie pracował w kontroli prędkości.
0: Ale czekajcie, no, w końcu w lesie jest, to coś tam zadziałał, nie?
5: Natura i te sprawy.
0: No to teraz pytanie numer dwa. Uwaga, w którym wieku została zbudowana wieża Eiffla? W XV wieku czy w XIX wieku?
2: Marek.
0: Słuchamy cię, Marek.
2: W XIX.
0: Jak on to zrobił, co? No dobrze. To co, mamy po punkcie. Doleciało teraz. No. Dobrze, słuchajcie, jest 1-1. Uważam, że to sprawiedliwy wynik chyba dzisiaj, tak. Nie?
2: Świetnie.
0: Tak,
2: dogrywka.
0: Dobre Daria. Dobre Daria, co?
5: No dobre. Próbują walczyć, no ale jeden, panowie, jeden.
0: Dobra,
5: no
0: halo. Uwaga, kto głośniej krzyknie swoje imię? Kto głośniej krzyknie swoje imię teraz? Uwaga, no.
3: Mariusz!
4: No Marek, no.
0: Marek, tak, Daria? Daria, kto krzyknął na ciebie głośniej? Kto?
5: No Marek krzyknął głośniej, prawie ogłuchłam. No.
0: Marek, ale ty to zrobiłeś.
3: Mariusz!
5: Mariusz się obudzi!
0: Wysyłamy skiety. Wysyłamy torbę, trzymajcie się, cześć!
1: Gotowi na wszystko.

0: Lola Kekalit, Dive Into Me w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj dzień morza, ale także Światowy Dzień Pszczół. Nie wiem, czy wiecie, ale pszczoły śpią od 5 do 8 godzin dziennie. Jedni powiedzą, że aż, a inni, że tylko tyle. Często wybierają też wnętrza kwiatów, bo uważają, że to bezpieczne i ciepłe schronienie na noc. No, kto by nie chciał sobie na takim kwiatku pospać?
1: Ty, to może ja jestem pszczołą, tak myślę o tych godzinach snu.
0: Ale czekaj, bo tu jeszcze możesz coś sprawdzić, bo kiedy pszczoły nocują w grupach, to ich odnóża naturalnie się przeplatają, co sprawia wrażenie, jakby trzymały się za nóżki. No Daria, powiedz, że cię to rozczuliło, no.
2: No mega słodkie, uwielbiam takie informacje, naprawdę.
0: Uroczo. Czyli kolejna. Można powiedzieć, że śpią trochę tak jak niektórzy ludzie, nie?
1: Kolejna poszlaka, bo tak się koty ze mną mieszają od nóżkami.
0: Na szczęście nie chrapią.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro. Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa, mega paka, tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz, jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia,

0: nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
2: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
1: Są sprawdzone przepisy
2: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
1: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
2: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Nie.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Ja wiem, że wy na to czekaliście. My też najbardziej. Daria. Doczekaliśmy się sezonu reprezentacyjnego w piłce siatkowej. Na razie zaczynamy spokojnie, bo tylko towarzyskim turniejem. Mecze będą rozgrywane w Katowicach i w Sosnowcu, ale zawsze to coś. Dzisiaj o godzinie 17 będziemy mogli oglądać pierwszy mecz Polaków z Serbami i kibicować, a o 20 Bułgaria zmierzy się z Ukrainą.
1: No wiecie, ten turniej nie jest jakoś najlepszy na świecie, ale dzięki niemu możemy sprawdzić naszą formę, zobaczyć jakieś błędy, wiedzieć na czym popracować, ale co najważniejsze, można popatrzeć na fajne choć siatkarzy.
0: Wiedziałem, że jest jeszcze jakieś ale.

0: Detroit Lovings, Oskar Metki w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, mamy też newsy już za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, że dziś będzie trudny dzień dla wszystkich, którzy mieszkają w stolicy, bo będzie demonstracja.
0: Za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Bibi Rexha i Fatless in New Religion. Ale za to ma być fajna pogoda. Za chwilę szczegóły prognozy w Melo Radio.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Art Dom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Art Dom Konin w zakresie Twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Art Dom 7 lat gwarancji na Twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
7: Szukasz dobrych podłóg do domu lub mieszkania? Salon Profit przy ulicy Europejskiej 128. Autoryzowany przedstawiciel firmy Quickstep zaprasza. Na miejscu bogaty wybór podłóg laminowanych i winylowych Quickstep, idealnych do każdego pomieszczenia. Salon Profit to także doradztwo i dobry montaż podłóg. Nie zwlekaj, spraw sobie nowe podłogi. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Profit. Zapraszamy po jakość.
8: W Koninie czekają na Ciebie super kierunki. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik BHP i wiele innych. Do tego kursy, m.in. rejestratorka medyczna, kryminalistyka, rachunkowość i stylistka paznokci. Zapisz się już dziś. Ulica Chopina 21D lub wejdź na zak.edu.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
13: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
14: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
17: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Trafik.
20: W Koninie słońce ostro daje po oczach, więc okulary na nos i noga z gazu. W trasie warszawskiej wąskie gardło przez remont mostu. Jedzie się tu jedną nitką. No i dłuższą chwilę stracicie na światłach na skrzyżowaniu z Przemysłową. Wcześniej też w okolicy Ronda Miast Partnerskich. W kilku miejscach postoicie na Kleczewskiej, Alejach 1 Maja i Wyszyńskiego. Spójrzcie na chwilę za okno. Niebo błękitne, króluje na nim słońce, aż by się chciało iść na spacer. Kto może, niech korzysta. Kto w pracy siedzi uziemiony przy biurku, niech się uzbroi w cierpliwość, bo popołudnie w Koninie też będzie ładne. Trochę chmur może się pojawić nad naszymi głowami, ale niedużo, no i będzie cieplej. W tej chwili w Koninie niemal 16 stopni pokazują termometry, a po południu będą na nich 23 stopnie.
0: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: To tylko opóźnienie, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji. Tak o wstrzymaniu rotacji wojsk do Polski mówi wiceprezydent USA J.D. Vance. Dodał, że Polska jest w stanie się obronić z pomocą USA. Warszawę czeka dziś duża manifestacja Solidarności i innych central związkowych. Organizatorzy zapowiadają przyjazd tysięcy protestujących, którzy chcą wyrazić sprzeciw wobec Zielonego Ładu i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Demonstracja ma być także poparciem dla pomysłu referendum prezydenta w tej sprawie, mówi szef Związku Sierpień 80 Bogusław Ziętek.
21: Zielony Ład dobija wszystkie po kolei sektory i usługi.
1: Manifestacja rozpocznie się o 12:00 na Placu Zamkowym, potem przejdzie przed Sejm. I jeszcze w newsach zaglądamy na stację paliw w Polsce. Ceny maksymalne wzrosły. Benzyna 95 kosztuje dziś 6,52 za litr, a diesel 7 zł za litr.
0: Podkręcamy tempo w Meloradio. Specjalnie dla Was od samego rana dzisiaj w środę, 20 dzień maja. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, siema. Inni gadają, my już gramy, jest 9:00.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj środa, 20 dzień maja. Słuchajcie, jaka akcja, a konkretnie to akcja, którą możecie sobie zobaczyć. A konkretnie to w akcji możecie Igę zobaczyć i to w akcji Iga na boisku. Jak chcecie to zobaczyć, to szybko wbijajcie na Instagram Melo Radia. Iga pojawiła się ostatnio na treningu z dziewczynami z Legii. No i teraz uwaga, bo najlepsze jest to, że jak sobie obejrzycie ten post, to tam podpisane jest, że Iga się zadeklarowała, że jak wbijecie 600 lajków pod tym postem, to ona się zapisuje na treningi z piłki nożnej. No nie mówcie, że nie chcecie tego zobaczyć. Wbijajcie, tym bardziej, że brakuje już tylko kilku lajków. Także wskakujcie szybko na naszego Instagrama i lajkujcie ten post, gdzie zobaczycie Igę oraz Legii Ladies. Wbijajcie koniecznie Instagram Meloradia. Czekamy na Was.

Alex Gaudino. Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Znalazłem ciekawe wyniki badań. Słuchajcie uważnie, bo to warto sobie zapamiętać. Okazuje się, że ludzie, którzy częściej i w zróżnicowany sposób korzystają z rozrywki i angażują się w życie kulturalne, dłużej zachowują młodość i energię. Najwięcej energii daje dzielenie swojego czasu między koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, zapisujcie, tańce, a nawet chodzenie do biblioteki. Różne formy kontaktu ze sztuką i z innymi ludźmi bardziej nas po prostu rozwijają. Czyli naukowo udowodnione, że warto jak najczęściej wychodzić na imprezy. A na jedną taką wyjątkową to zaproszenia będą do zgarnięcia w Meloradiu już niedługo, już za chwilę więcej szczegółów właśnie o tym. A teraz 17 minut po 9 w Melo Ebony Hearts.

0: Another Talk to You w Melo Radio. Uwaga, to jeszcze tylko trochę ponad 10 tygodni. Szybko zleci i wleci wtedy ten weekend, na który czekamy. Sam środek lata i wy w samym środku Sunrise Festival w Kołobrzegu. Nie przegapcie takiej okazji na dobre Melo. O super muzę zadbają najlepsi DJ-e, a wy zadbajcie, żebyście mieli bilety. Będą dziś znów do zgarnięcia w Melo Radio i to już niedługo. Podkręcamy tempo, już prawie w pół do 10:00. Za chwilę w Melo. DJ Antoine.
1: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10:00,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku. A po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
6: No, jest lipa.
7: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
8: Get ready with me.
7: Codziennie chwilę przed 18:00 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
8: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
7: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
9: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta.

0: smakoszy, wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele, dostępne od ręki, od miejskich aut, po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
7: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping and
8: Living. Artur Żmijewski śpiewa Koena. Znakomity artysta, ponadczasowe utwory i świetni muzycy. Koncert Tańcz mnie po miłości kres uświetni galę wręczenia nagród 72. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych. 6 czerwca, 19. Oscar w Koninie. Bilety w kasie i na okwa.cks.konin.pl.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Bambi Anglosia w Melo Radio. Podkręcamy tempo i szybką kasę mamy dla was, a wy macie coś do załatwienia, takiego wiecie, konkretnego, na co potrzebne są pieniądze. Kasia?
1: Na tajną misję urodziny przyjaciółki wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: Fajna taka tajna misja. A wy jakie macie pomysły? Na co wydacie? Na siebie? Na innych? Na kogoś? Dla siebie? Dla kogoś? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i zgłoście się do tej zabawy, w której do zgarnięcia znów 200 zł dzisiaj. Szybka kasa czeka na was, a jak będziecie już na meloradio.pl, to zagłosujcie też na 30 Meloradia. To numer 1 z ostatniego notowania. Andy Dust i Zocaria.

0: James Hype, Be Mine w Melo Radio. Najlepsze drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Siema, Adi.
1: Siemanko, jak żyjecie? Wszystko dobrze?
0: Dobrze, dobrze. A ty oceń swoją jakość dotarcia dzisiaj do radia. Tak w skali od 1 do 10. Miło, szybko, sprawnie, bez problemów.
1: Daję mocne 7, bo nie było, że tak powiem, nic hardkorowego. Poza tym świeciło w końcu słońce, za co dziękuję pogodzie. Super jest.
2: A już o 10 zagramy
1: Gordo, René, Zone Valti, Loco Loco.
0: Czyli dobrze się zapowiada.
1: Stary, już ma być słonecznie przez cały tydzień w ogóle, nie wiem, czy wiesz.
0: O tym właśnie mówię, wiem. Samego rana przekonaj się, też fajnie świeci.
1: No i subcio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
8: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
9: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: reklamie. Autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Traffic.
1: Wygląda na to, że kierowcy w Koninie mogą już odetchnąć z ulgą, bo ruch na ulicach jest płynniejszy i tylko w nielicznych miejscach tworzą się zatory. Tak jest klasycznie na światłach u zbiegu Warszawskiej i Przemysłowej, a także miejscami na Kleczewskiej, Spółdzielców i 1 Maja. Pamiętajcie, by zwolnić przed remontowanym mostem. Tam nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Już 18 stopni pokazują termometry w Koninie, a słupki rtęci cały czas pną się w górę. W drugiej połowie dnia na termometrach będą 23 stopnie. Bardzo przyjemna temperatura i aura za oknami przyjemna, bo Konin skąpany jest dziś w słońcu. Chmury na niebie będą się pojawiać od czasu do czasu, ale słońca na dobre nie zasłonią. Jeśli więc jeszcze nie macie planów na popołudnie, to warto rozważyć spędzenie czasu na świeżym powietrzu.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Krok bliżej do rozbudowy Krajowej 25 z Konina przez Kalisz do Ostrowa Wielkopolskiego. Trasa ta ominie Rychwałczy-Zbierzk. Generalna Dyrekcja Dróg wybrała właśnie wykonawcę obwodnicy Kalisza. Odcinek ten za 684 miliony powstanie jednak dopiero w 2030 roku. A już teraz do Gosławic wrócił tramwaj wodny Pociejewo. Przeszedł remont i znów zabierze pasażerów, do czego prosto z jego pokładu w mediach społecznościowych zachęca prezydent Piotr Korytkowski.
2: Po 3 latach wznawia kursy po konińskich jeziorach nasz stateczek Pociejewo, który już wpisał się w świadomość wszystkich tych, którzy korzystają z atrakcji wodnych na terenie jezior. Zapraszamy do przystani Gosławice.
1: Na razie w rejs będzie się można wybrać w weekendy. Do Konina tymczasem wybierają się młodzi wokaliści i tancerze z całej Europy na Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Poziom występów zapowiada się wysoki, co pokazały przesłuchania, zdradza Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury.
3: Dzieciaki przyjechały do Konina w bardzo doskonałej formie, z bardzo pięknymi utworami, z super aranżacjami.
1: Festiwal będzie w czerwcu.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: ABW zatrzymała 3 Polaków podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. To osoby w wieku od 48 do 60 lat. Mieli rozpoznawać rozmieszczenie wojsk NATO oraz wytwarzać i udostępniać materiały propagandowe i dezinformacyjne. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Ministerstwo Infrastruktury chce obowiązkowych apteczek w samochodach osobowych. Obowiązkowa apteczka ma zagwarantować dostęp do podstawowych środków niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu. Piłkarze Arsenalu Londyn mistrzami Anglii. Tytuł zapewnili im rywale. Manchester City 1-1 zremisował z Bournemouth i na kolejkę przed końcem sezonu stracił szansę na dogonienie kanonierów. Kibice Arsenalu z dumą mogą śpiewać swój hymn. Tytuł wraca do północnego Londynu po 22 latach.
4: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i mamy środę, czyli mały piątek. Niektórzy mówią, że środa to dzień. Ja mówię, że prania i dlatego zachęcam wszystkich do zrobienia prania. Gordo, loko loko.

0: Gitz Dobhouse for Money, win w Meloradiu 14 minut po 10. To jest Melo. 1 czerwca będzie wolnym od pracy? Jeszcze nie wiemy, ale sprawdzamy. Słuchajcie, na ten moment niewiele informacji pojawia się na ten temat, ale według tego, co piszą w sieci, to do Senatu miała trafić petycja z takim pomysłem, jak i cel. Rodzice mogą spędzić więcej czasu z dzieciakami podczas ich święta. Czyli generalnie trzeba mieć bobasa, żeby z tego w ogóle skorzystać. Ale ja mam z kolei trochę inne pytanie. Czy na przykład, jeśli identyfikuję się jako dziecko, to nie. Mogę mieć wtedy od pracy?
1: Nie.
0: Dziękuję, to był mój szef Krystian. Przynajmniej próbowałem. Dzięki.

0: No cudo, Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula w pięknym remiksie. Potężna nuta, bardzo się cieszę, że to gramy. Świeżynka tak naprawdę. Słuchajcie, daję znaka, że brakuje raptem 6 lajków do tego, żeby Iga podjęła wyzwanie i zaczęła grać w piłkę. Nasza Iga Dudziuk, słuchajcie, szukajcie tego na naszym Instagramie, dosłownie 6 lajków zostało i dzięki temu może zaczniemy piękną serię i może dzięki temu polska piłka będzie w końcu lepsza.
1: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Autopromocja. Reklama. Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec drobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
5: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Konin Poznańska 72A.
6: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
7: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
8: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
9: A jak to wpływa na państwa codzienność?
8: Ciągle coś się nie domyka.
7: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
9: Proszę pana, bo tam są drzwi.
10: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
11: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Bryt

0: Expert. Aha. Kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty. Aha. I piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
4: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: O reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Carla Fernandez, co jeśli, a to w remiksie Johna McFly'a. 20 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Ważne info. No bo tak, 200 zł, a nawet 500 zł, od tak, za friko praktycznie to jest uczciwa cena. I tyle możecie zgarnąć w szybkiej kasie. Jeżeli ktoś potrzebuje bardziej American nazwę, no to Fast Money. Kasia, na co ty byś wydała Fast Money?
1: Na tajną misję urodziny przyjaciółki. Wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: No to dobre melo, let's go! Oczywiście, że tak. A na co wy byście wydali? Dajcie znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. A my teraz gramy Bibera i Nicki Minaj. We'll be right back.

Ladies and gentlemen, łamiąca wiadomość, breaking news. Mówiłem przed momentem o tym, że brakuje nam raptem 6 lajków do tego, żeby Iga zaczęła grać w piłkę. I co? Mamy to! Słuchajcie, dziękujemy wam za to, że pomogliście. Wkopaliśmy trochę Igę, teraz będzie musiała grać w piłkę, ale... No trudno, słuchajcie, na pewno powstanie z tego seria. Iga na pewno bardzo się cieszy. Nie, ale bardzo się cieszy. Także będzie wspaniała przygoda. A to wszystko będziecie mogli obserwować na mediach społecznościowych Meloradia. Także brawo! To wszystko wasza wina.

0: Calvin Harris, Jazz i Satisfy w Melo Radio. Marcin Sikora, czy jest Satisfy?
1: Nie wiem. Chyba u kierowców nie bardzo.
0: Okej. Okay. O kierowcach będzie, tak?
1: O prędkości.
0: Oj.
1: I o radarach.
0: Oj! Oj, oj, Jezu, aż mi coś w klatce zabolał. Ała!
2: A już o 11 zagramy.
0: Spokojnie, nie mam zawału jajcowałem. Ilenium, Ellie Goulding w Melo Radio. To jest Don't Want Your Love w Melo Radio, czyli tak, o fotoradarach i w ogóle o kwestiach prędkości usłyszymy w newsach Melo Radia jeszcze przed 11.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Bo w Media
14: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele, dostępne od ręki, od miejskich aut, po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
15: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: popołudnie w Koninie zapowiada się wyśmienicie, więc szkoda byłoby spędzić je za biurkiem. Po pracy warto wybrać się na bulwar nad Wartę albo pojechać nad jezioro lub chociaż pójść na szybki spacer. Słońce wprawdzie wpuści trochę chmur, ale deszczu nie musicie się obawiać. No i będzie ciepło. 23 stopnie przez większość popołudnia będą pokazywać termometry, a noc w Koninie będzie pogodna z temperaturą nie niższą niż 12 stopni.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. Aresztu dla partnera 20-latki, która zginęła w weekend w Turku, chce tamtejsza prokuratura. 24-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut usiłowania rozboju z użyciem noża. Miał bowiem grozić jednej z osób, z którymi kobieta przyjechała samochodem. Kierowca próbował odjechać i ją przejechał. Jej partner uciekł. Policjanci zatrzymali go na terenie powiatu konińskiego. Kramsk stawia na odnawialne źródła energii. Gmina dostała 23 miliony złotych z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Pieniądze trafią do mieszkańców, mówi wójt Kramska Adam Nowak.
2: Spodziewamy się w ramach tego programu, że 257 beneficjentów uzyska wsparcie, a to albo fotowoltaikę, albo w magazyn energii, albo w pompę ciepła, albo w kocioł na pelet.
0: To też wsparcie dla obiektów publicznych. A konińska biblioteka staje się coraz dostępniejsza. Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą korzystać z tłumacza języka migowego online. Jest on dostępny na miejscu. Można z niego też skorzystać w domu przez stronę internetową placówki. Pomoże we wszystkich sprawach związanych z ofertą biblioteki.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek Litwa i czerwony alert w rejonie Wileńskim. To po wykryciu możliwego drona w pobliżu granicy z Białorusią. Czasowo zamknięta jest przestrzeń powietrzna nad Niskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Odcinkowe pomiary prędkości są skuteczne i będzie ich coraz więcej. W pierwszym kwartale roku wszystkie stacjonarne mierniki prędkości zarejestrowały ponad 340 tysięcy wykroczeń, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: Wciąż jest to jeden z dominujących problemów kierujących.
4: Nowe odcinkowe pomiary prędkości staną m.in. na autostradzie A1. Czasem łatwo coś zacząć, ale trudniej skończyć. Billie Jean King ukończyła studia po 65 latach. Słynna amerykańska tenisistka przerwała przed laty naukę, aby poświęcić się zawodowej karierze. 82-letnia ikona sportu otrzymała tytuł licencjata historii.
3: Gratulacje, to jest naprawdę piękna rzecz. My też mamy w Polsce takiego pana, który co roku zdaje maturę i nie wiem w końcu, czy się udało. A nie, to teraz będzie chyba info, dopiero
4: teraz
3: w sierpniu,
4: tak,
3: nie?
4: Tak, no bo jakby nie ma wyników jeszcze.
3: No
4: nie?
3: Tak, czekamy. A ja jestem Adi i mówię

0: ale farben.
1: I Body Talk, 15 minut po 11. Wreszcie mamy to! Brawo! Wielkie brawa! Słuchajcie, stało się. Część z was być może pamięta, jak mówiłem, że w stołecznym zoo urodziła się słodziutka alpaka. No i pracownicy wpadli na pomysł, by wybrać imię na podstawie plebiscytu. No i tak też się wydarzyło. Mamy już konkretne info. Mała alpaka nazywa się Suzy. I to jest prawdopodobnie jedna z najsłodszych informacji, jakie dzisiaj usłyszycie. Dlatego zjedzcie też coś słodkiego, by mieć taki cały dzień. A to jest One Republic Alesso. If I Lose Myself. Zróbcie głośniej, bo nutka. Prima sort.

0: Bauza i Magnetic. Jakie ma pole magnetyczne ten numer? Nie wiem, ale się klika. 27 minut po 11, mamy środę, mały piątek i życzę wam, żeby wasz dzisiejszy nastrój był taki jak Roberta na dachu.
1: Poczekaj, nie skończyłem! Wojtek! Ja mówię, a ty słuchasz!
0: To jest dobre melo. Słuchajcie, podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze będzie Robin Schulz i One with the Wolves. Dobra nutka, będzie więcej dobroci, także nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.

0: ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
10: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata

0: bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
4: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6.

Robin Schulz i One with the Wolves w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Dobrze mieć swoją ekipę i warto z tego korzystać. Do czego na przykład? Do tego, żeby może pójść na siłownię. No ja przed momentem dostałem powiadomienie z kanału nadawczego Elo to Melo i tam Aleksander Pych pochwalił się tym, że poszedł na siłownię. Brawo, gratulacje. Powiem wam, to trochę prywata. Olek ostatnio mi napisał, że brakuje mu trochę motywacji do tego, by chodzić częściej. Ja go rozumiem, ja jako, że chodzę, postanowiłem pomóc koledze, ale pomyślałem sobie, że was też do tego zaangażuję. I pytanie do was brzmi, jak zmotywować kogoś, by poszedł na siłownię? Czekam na najbardziej absurdalne głosówki na świecie. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl, tam macie bezpośredniego linka, także do dzieła, a za najbardziej absurdalną propozycję, jak zawsze, coś z Melomerczu, może skiety. Mamy skiety jeszcze, Daria? Mamy. Hej,

0: Fisher, Townsend i Favor of Melo Radio, 10 minut do 12. To jest Melo. Jesteś Marcin.
1: Jestem.
0: I co tam masz?
1: A mam na przykład temperaturę na lato, przynajmniej taką prognozowaną.
0: Jakby to Skolim zaśpiewał temperatura!
1: No, coś w tym stylu, ale jemu wychodzi lepiej, wiesz?
0: Dzięki.
2: A już o 12 zagramy
0: Christian Marci i Fast Cars and Superstars. Ale z Colin myślę, że tak nie dałby rady. A Fast Cars and Superstars gramy punktualnie o 12 w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
4: Zamawiasz? Zamawiam! Oni też zamawiają! Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem ZAMAWIAM masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem ZAMAWIAM 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Szukasz dobrych drzwi do domu, mieszkania? Salon Profit to autoryzowany salon drzwi Ercado. Salon Profit to drzwi Ercado o niebanalnych rozwiązaniach i bogatej kolorystyce. Salon Profit to doradztwo i autoryzowany montaż drzwi Ercado. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
7: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W Koninie czekają na Ciebie super kierunki. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik BHP i wiele innych. Do tego kursy m.in. rejestratorka medyczna, kryminalistyka, rachunkowość i stylistka paznokci. Zapisz się już dziś. Ulica Chopina 21D lub wejdź na zak.edu.pl.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
13: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
14: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
15: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska 43A. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
18: Bittersweet.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
20: Po reklamie.
21: Meloradio Konin na 99,6

0: Pogoda.
1: Do wieczora na pogodę w Koninie nie powinniśmy narzekać i noc też zapowiada się pogodna z niemal bezchmurnym niebem. Nocą temperatura w Koninie spadnie do 12 stopni, jutro rano przez słońce. Jednak w ciągu dnia na niebie pojawią się chmury i nawet na jakiś czas mogą całkowicie zasłonić słońce. Jutro też będzie odrobinę chłodniej, bo termometry w Koninie maksymalnie mają pokazywać 20 stopni, a dziś zobaczymy na nich 23 stopnie.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Tramwaj wodny Pociejewo wrócił do przystani w Gosławicach po dłuższej przerwie. W jej trakcie został wyremontowany i zmodernizowany, dzięki czemu stał się bezpieczniejszy i wygodniejszy. Do końca maja będzie pływał w weekendy, potem codziennie po jeziorach Pątnowskim, Wąsowskim i Korzyńskim i Ślesińskim. Na Wartę na razie nie wróci, bo stan wody jest za niski. Niskie są też stany krwi w Centrum Krwiodawstwa. Brakuje grup 0, A i B ujemnych oraz B i 0 dodatnich. Pomóc będzie można w piątek w Sompolnie. To podczas akcji Twoja krew czyje się życie w zespole szkolnym przedszkolnym. Organizatorzy zapraszają wszystkich, bo będzie to okazja, by porozmawiać o zdrowiu i profilaktyce. Tymczasem muzyka i śpiew będą królować w Koninie od 10 do 14 czerwca. To za sprawą 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Jaki będzie, o tym Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury.
2: Pełen emocji, pełen relacji, pełen muzyki, tańca, doskonałej zabawy.
1: Dla mieszkańców będą imprezy towarzyszące, na przykład miasteczko festiwalowe, koncerty Wiktora Waligury oraz strefy relaksu i warsztaty.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Xi Jinping spotkał się z Władimirem Putinem. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej zapowiedział nowy etap współpracy między Chinami a Rosją. W ubiegłym tygodniu kraj środka odwiedził prezydent USA Donald Trump. Synoptycy zapowiadają cieplejsze niż zazwyczaj lato. Ekspert IMGW Piotr Szuster mówi, że już w czerwcu możemy spodziewać się wyższych temperatur.
5: Pierwsza połowa czerwca będzie raczej charakteryzować się temperaturami w normie, natomiast druga połowa czerwca będzie charakteryzowana przez temperatury do 2 stopni powyżej średniej wieloletniej.
4: Eksperci podkreślają jednak, że prognozy długoterminowe nie określają dokładnej pogody. Zdrowszy mózg jest bardziej odporny na chorobę Alzheimera, a pomagają w tym dobra dieta, odpowiedni sen i intelektualne wyzwania. Tak twierdzą naukowcy z Australii.
6: No, ja dlatego gram w Resident Evil.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: No bo tam są zagadki i strachy, w ogóle horrory, no ja lubię. No.
4: Ja chyba muszę lepiej spać i lepiej jeść, wiesz, okay, tak to, mi się wydaje.
6: To ja dalej będę grał w gry. Siemanko, ja jestem Adrian i mamy 12. Elo.

0: Tu nie będzie zbędnej kokiterii, ale powiem wam, że ostatnio jestem po prostu pochłonięty na maksa tym numerem. Jest idealny. Just the way you are to David Guetta i Milky. Tak, podkręcamy tempo w nowym Melo. No, Olek Pych poszedł na siłownię, chwali się tym na kanale nadawczym, a ja pytam was o to, jak zmotywować kogoś do pójścia, by trochę się poruszać. Mamy propozycję od Marcina.
1: Ja bym osobiście takiej osobie podał przeczyszczający środek i mówił tej osobie, że niestety, ale musi ruszyć swoje 4 litery tylko dlatego, że nieprawidłowo pracują jelita.
0: Podoba mi się ten harassment, zastanowię się, a ty co proponujesz?
2: Mnie bardzo łatwo namówić na to, żeby przyjść na siłownię. Wystarczy, że ktoś z bliskich, znajomych, przyjaciół dałby znać, że wyprawia świetną imprezę albo urodzinki, będzie tort śmietanowy z borówkami, z malinami. Byłabym tam pierwsza.
0: No, rozumiem to. Ja zrobiłbym dokładnie to samo. Na wasze propozycje też czekam.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Najbardziej chcę iść na skutera.

0: Powiedzieć komuś, że lubicie go jak lato, to jest naprawdę niezły komplement. Modelki Wodarski. A to jest Melo Radio, 27 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się z bardzo mocarnym duetem, no bo będzie J-Lo i Pitbull w piosence On The Floor. Wiem, że część z was oglądała serial z J-Lo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
7: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
8: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź na

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lee, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

No czasami tak jest, że ciężko pracujecie na laptopie i wyskoczy jakiś error. O tym jest ta piosenka, to Natalia Nykiel w Melo. 17 minut do godziny 13. Czas leci jak szalony, a to dobrze, bo chcemy już trochę poczuć tego weekendu, zwłaszcza, że od dzisiaj możemy cieszyć się piękną, słoneczną pogodą. I tak ma już być przez co najmniej tydzień, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście to będzie tak wyglądało. W weekend nawet 26 i 27 stopni, także zapowiada się to całkiem nieźle. Jeżeli planujecie jakieś fajne rzeczy, to pamiętajcie, że szybka kasa może pomóc. 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i zgarniajcie.

0: Dubjok, Sfezo i How Does It Feel. A ze mną jest Ula Karciarek, siemka.
1: Jestem, cześć.
0: Co tam dobrego?
1: Będą newsy.
0: O!
1: No i będę miała dobre informacje dla kierowców, bo są ceny maksymalne paliw na jutro. No i też coś dla fanów siatki.
0: Dobra, czyli od motoryzacji po sport. Subcio.
2: A już od 13 zagramy
0: Andy Dust, Carys i Zokyria w Meloradio. Ula, jak nowe słuchawki? Spoko?
1: Super.
0: Ula ma nowe słuchawki, bo poprzednie się trochę popsuły, ale już wszystko działa.
1: Bardzo fajne, dziękuję.
0: No i subcio.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
0: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Artdom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Artdom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Artdom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo EOBUWIE, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super, no to jak dołączyć?
11: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Artur Żmijewski śpiewa Koena. Znakomity artysta, ponadczasowe utwory i świetni muzycy. Koncert Tańcz mnie po miłości kres uświetni galę wręczenia nagród 72. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych. 6 czerwca, 19. Oskar w Koninie. Bilety w kasie i na okwa.cks.konin.pl.
20: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
21: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
22: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś gościmy Tomasza Cybulę, dyrektora handlowego Sixt Polska. Obecnie żyjemy w świecie subskrypcji takich jak Netflix, Spotify czy innych platform. Dlaczego ten model tak dobrze się przyjął?
23: Bo jest wygodny i elastyczny. Płacimy za korzystanie, a nie za posiadanie, dzięki czemu nie zamrażamy pieniędzy w rzeczach i nie jesteśmy przywiązani do jednej decyzji. Możemy zmieniać rozwiązania wtedy, kiedy zmieniają się nasze potrzeby, bez poczucia straty i bez presji.
22: Czyli to również większa kontrola finansów?
23: Tak. Nie ponosimy ryzyka utopionych pieniędzy i nie musimy przewidywać wszystkiego z wyprzedzeniem. To model, który daje większą elastyczność.
22: A samochód wpisuje się w ten model?
23: Tak, i to bardzo wyraźnie. Zamiast kupować auto na kilka lat, coraz częściej traktujemy je jak usługę. Wybieramy takie, jakie potrzebujemy, na określony czas i do konkretnego celu. Dzięki temu nie musimy utrzymywać jednego samochodu do wszystkiego, ani ponosić kosztów, kiedy z niego nie korzystamy.
22: Dziękuję za rozmowę. Po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
21: Ogłoszenie płatne.

0: 96 FM.
1: No i dobra, czas na newsy Meloradia, minuta do 13, Ula Harciarek.
2: Ostrzeżenie przed atakiem lotniczym na Litwie zostało odwołane. Wcześniej wykryto możliwego drona przy granicy z Białorusią. Incydent trwał około godziny. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,50, za benzynę 98 7,06 zł, a za diesla 6,97. No to jeszcze sport i siatkówka. Nasza kadra zmierzy się dziś towarzysko z Serbią, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
3: Wiemy doskonale, że jeżeli chcemy podnosić swoje umiejętności, to trzeba rywalizować z najlepszymi i przede wszystkim wygrywać po to, żeby zapewnić sobie miejsce w Final Eight Ligi Narodów.
2: A ta jest jednym z głównych celów naszych siatkarzy na ten sezon.
1: Ja na przykład rywalizuję bardzo często ze sobą.
2: Tak?
1: W jakiś sposób?
2: W siatkówce?
1: Nie. W kontekście spania.
2: O.
1: No i się nie wysypiam. No i siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Dust zaczyna tak naprawdę tę godzinę. To jest dokładnie ten sam typ, co supportował Enrique Iglesiasa z Okuria. Już teraz.

Another It's Up to You w Melo Radio, 15 minut po 13. Niektórzy to mają farta, bez kitu. Czytam właśnie o kobiecie, która leciała z Krakowa do Liverpoolu i dla beki, a wzięła sobie zdrapkę. No i co? No i wygrała. Ponad 2 miliony złotych. Teraz wszyscy świętują, no bo faktycznie to spore wydarzenie. Nawet same linie lotnicze się jarają, bo pewnie sobie jakieś koszty zrobią, ale wiecie, morał z tej bajki jest krótki i wszystkim znany. W Melo tyle może nie wygrać, ale w szybkiej kasie 200, a nawet 500 złotych jest do zdobycia, więc róbcie z tym, co tylko chcecie i jak chcecie. Meloradio.pl

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Akurat odnośnie tego tytułu to mam wrażenie, że chodziło o imprezę, a wy raczej chcielibyście iść już na chatę, bo siedzicie w pracy, ale spokojnie, już niedaleko, już coraz bliżej, naprawdę. A żeby szybciej zleciało, to jeszcze będzie za chwilę u nas Bryska. Lato, pocałuj mnie w remiksie Mendiego.
1: Autopromocja. Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Melo Radio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
7: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
8: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
9: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
10: A jak to wpływa na państwa codzienność?
9: Ciągle coś się nie domyka.
8: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
10: Proszę pana, bo tam są drzwi.
11: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
12: Salon Vox, Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
13: Szukasz dobrych podłóg do domu lub mieszkania? Salon Profit przy ulicy Europejskiej 128. Autoryzowany przedstawiciel firmy Quickstep zaprasza. Na miejscu bogaty wybór podłóg laminowanych i winylowych Quickstep. Idealnych do każdego pomieszczenia. Salon Profit to także doradztwo i dobry montaż podłóg. Nie zwlekaj. Spraw sobie nowe podłogi. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Profit. Zapraszamy po jakość.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska 43A.
20: Marian, a więcej się nie da?
21: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 zł. Z kodem

0: ulica Chopina 21D lub wejdź na zak.edu.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Paryska i Lato, pocałuj mnnie w remiksie Mendiego, 17 minut do 14. No, całe szczęście wyszło słońce, cieszymy się pogodą i to dobrze, bo się nastrajamy na Sunrise Festival!
1: Sunrise Festival!
0: Dokładnie! 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu na Podczele, gdzie będziemy na 6 scenach i będzie piękna atmosfera. Czy czujesz te niesamowite emocje, stary?
1: Czuję, w ogóle tam będzie taki, będzie taki festiwal, że innego takiego drugiego nigdy nie zobaczycie już.
0: To prawda, ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało pole namiotowe, bo to tam będą chyba najlepsze melanże. A, i Gordo, Reni, Sony, Walt, Loco, Loco, Reni będzie na Sunrise Festival.
2: To się podobno nazywa pole wymiotowe, jak jest dobra impreza.

0: jesteś pięknym, złym aniołem.
1: Wow, Adrian, ale masz wszczepy. Dzięki. Do taki cyberpunkowy klimat,
0: no, nie? No, bez kitu, bez czorka.
2: Wczoraj do tego doszliśmy.
0: Tak, tak. No, sztos totalny. Kto nie gra w cyberpunka, to polecam, bardzo fajna gra. Iga Mikołaj w studiu,
3: siema. Yo!
2: Hej!
0: A wygraliście w cyberpunka?
1: Pewnie.
2: Pewnie, 3 razy.
0: O, super. A przeszliście?
2: Tak.
0: 3 razy?
2: 2.
0: Też fajnie. A już
1: o 14:00 zagramy Waterfalls, James Hype, Sam Harper i Bobby Harvey.
0: Pomóc ci?
2: Nie, sama sobie poradzę.
1: Nie, no, nie uwierzysz, gdzie James Hype zagra.
2: Sunrise Festival?
0: Dokładnie!
4: Meloradio Konin na 99,6 FM. Reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
7: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Wiosna, wiosna, co ja tu miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach A Temoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis A Temoto. Konin Poznańska 72A.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Pakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Koczysz do Carrefoura?
14: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
16: Mamo!
3: skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
13: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
16: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.
19: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
20: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Nasz MSZ odradza wyjazdy do Afryki, bo w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie pojawiło się ognisko eboli. WHO wydała międzynarodowy alert. A każdy kierowca będzie musiał mieć w aucie apteczkę. Chce tego Ministerstwo Infrastruktury, mówi ratownik medyczny Adam Stępka.
3: Jeśli posiadamy taką apteczkę, a w niej chociażby rękawiczki lateksowe, czy właśnie maseczkę do resuscytacji, wówczas chętniej udzielamy tej pomocy, bo wiemy, że posiadamy środki ochronne.
1: Apteczka jest obowiązkowa na przykład w Niemczech, Francji czy Austrii. No i jeszcze pogoda. Według synoptyków połowa tego tygodnia upłynie pod znakiem chmur, deszczu i burz. No ale za to jest ciepło, około 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Mikołaj, oni to zrobili.
2: Co zrobili?
4: A, to zrobili.
1: Wiesz, ja to dla Beki tak napisałam.
2: No ale to teraz już nie ma wycofki.
1: Nie ma.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Dzień dobry, środa to dzień przyjemności. To jakie? Ja tydzień temu tak dla Beki sobie skomentowałam naszą rolkę. Byliśmy z Mikołajem na treningu Legia Ladies.
2: Tak jest.
1: Próbowałam trafiać w piłkę.
2: No, wiesz, trudne były początki, ale dalej będzie tylko lepiej, ponieważ Iga, no, obiecała wszystkim, że na 600 lajków zapisze się do klubu i będzie chodzić na treningi i 600 lajków zostało wbite, więc szukamy teraz drużyny, zespołu.
1: Ale nie jest łatwo znaleźć drużyny dostosowanej do mojego poziomu, ale
2: no tak, to tak trzecia klasa podstawówki mniej więcej, to jest ten poziom.
1: A z kolei nie mogę trenować z trzecioklasistami, no bo wiadomo, to byłoby
2: dziwne. Bo by cię ograli.
1: Freak Fight. Ale uda nam się. Iga, Mikołaj, hej.

0: to Colors, Heavy Metal Love. Mikołaj, no? Czy ty jesteś krabem?
1: Nie. Nie, ale śnił mi się krab ostatnio.
0: Mentalność kraba, czyli jednak. O tym pogadamy za chwilę.
1: Ale ty też mi się śniłaś w tym samym śnie.

0: Jeżeli mówicie do swojego partnera krabie ty, to przestańcie, bo to jest obraźliwe.
1: Kto tak mówi w ogóle? Tak mój krabie, ale chodzisz bokiem.
0: Ty krabie, ty mój kochany krabusiu.
1: Masakra.
0: Istnieje coś takiego jak mentalność kraba i to jest taka postawa społeczna polegająca na utrudnianiu innym osiągnięcia sukcesu.
1: A to nie jest nic nowego w naszym kraju.
0: Polskie
1: już za
0: takie.
1: Drugiej wojny był taki dowcip o polskim piekle.
0: Nie znam.
1: No, że w piekle są tam różne kotły dla różnych narodowości i przy każdym stoi diabeł i tylko przy Polakach nie stoi, bo jak ktoś próbuje wyjść z kotła, to go reszta ciągnie za nogi w dół.
0: Polak potrafi, dobrze?
1: Ale jakoś idzie do przodu, nie? Więc,
0: no właśnie.
1: Więc może to takie niezbyt trafione.
0: Czyli, że kraby spoko.
1: Kraby spoko, no. Chodzą bokiem i są śmieszne.
0: Lubimy kraby. Kraby lubią jabłka, nie wiem, czy wiecie. Taka ciekawostka. Serio, super. Widziałam, naprawdę. Krab biegł z jabłkiem. No nieważne. Nieważne, za chwilę o szybkiej kasie będzie.

0: pięknie.
1: O, pięknie, Cyril, Mary Jo. A wiesz, że można u nas wygrać szybką kasę?
0: No, wiem. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tam można zgarnąć 200, a nawet 500 zł. A dlaczego pytasz?
1: Pytam dlatego, bo to jest bardzo popularny temat. Pieniądze. Mhm. Pieniądze rządzą światem. My kochamy pieniądze. Edyta Górniak kocha pieniądze. Ostatnio dziennikarz porozmawiał z nią o wynajmie. Mhm. Jesteś gotowy?
0: No nie wiem, zapnę pasy, poczekaj.
1: Pamiętaj, że ona ma tam 3000 lat, jest bardzo mądrą kobietą.
0: Tak, 3000 lat to już powinna mieć dużo na koncie, nie? Właśnie. Gdzieś tam sobie odłożyć jakieś, nie wiem, złoto albo coś.
1: Posłuchajmy.
2: Listen, wiecie, to jest absurd, jakie są ceny. Jeżeli tutaj wynajem domu w dobrej okolicy bezpiecznej jest około 20 tysięcy złotych, a na Bali można wynająć dom na rok za 20 tysięcy złotych, no to o czym my mówimy, nie? Te ceny są abstrakcyjne.
1: Jedziemy na Bali.
0: No, ja nie jadę. Ja akurat mieszkam w taniej i niebezpiecznej okolicy i mi jest okej.
1: Jest tanio? Nie. Jest bezpiecznie? Nie, ale jest swojsko, prawda?
0: Dokładnie.
1: Ale swoją drogą, jeżeli na Bali jest tak tanio, to szybka kasa może wam fajnie sfinansować takie mieszkanie na Bali.
0: Tak, jakbyście chcieli sobie wynająć dom na rok, no to tam 20 tysięcy nie mamy, ale trochę się dołożymy. Meloradio.pl, żeby zgłosić się do szybkiej kasy, 200, a nawet 500 złotych czeka.

0: Kygo, Can It Save My Love, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A ja trafiłem na ciekawy artykuł. Psychopatki są wśród nas, ale dobrze się kryją. Jak je rozpoznać? I czy są w tym studiu?
0: Czemu patrzysz na mnie?
1: Sprawdzimy to, Iga, już niedługo.
0: Ja już ci powiem, nie jestem.
1: Dobra, dobra, wszystkie tak mówią.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje domino z 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa zwyczajna. 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Artur Żmijewski śpiewa Koena. Znakomity artysta, ponadczasowe utwory i świetni muzycy. Koncert Tańcz mnie po miłości kresu, świetni gale wręczenia nagród 72. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych. 6 czerwca, 19. Oscar w Koninie. Bilety w kasie i na okwa.cks.konin.pl.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut, po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
14: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782 772 877.

0: Eli O, Slavinia, I Wanna Go. No to proszę cię, Mikołaju, obiecałeś temat, to słucham.
1: Tak, bo się okazuje, że jest o wiele więcej psychopatek niż się wydaje, tylko że ciężej jest je zidentyfikować, bo męscy psychopaci często gęsto używają przemocy, natomiast damscy psychopaci używają nieco innych środków. Mianowicie gaslighting, plotki, oszczerstwa, izolowanie i atakowanie wybranej osoby to są cechy psychopatyczne u kobiet.
0: Straszne to jest. Mhm. Na szczęście to nie ja.
1: Tak? A kto mnie gaslightował ostatnio, że cię uderzyłem? Sama się uderzyła moją ręką, a potem mi wkręca, że to ja ją biję.
0: Ale to był żart!
1: A, no, dobra, no, znasz, no, no,
0: wiesz,
1: no, no.
0: Ale swoją drogą boli mnie nadal. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: a to mój numer Skizot Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: with Nothings. Tak podkręcamy tempo, czucie słońce, a ja zaglądam w swój portfel i powiem ci, lipa.
1: Że powiało chłodem.
0: Że tak? Powiało chłodem.
2: No właśnie, czyli co? Żyjecie od wypłaty do wypłaty. A i o tym będzie
1: jak większość pewnie.
3: A już o 15 zagramy
1: Can't Deny It, Jazzy i Spritz.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready! Ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
4: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
5: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska 43A.
7: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
12: Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: 105,6 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Tysiące związkowców Solidarności zjechało do Warszawy. Domagają się przyjęcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
4: Muszą ludzie zdecydować, a nie Senat.
5: Władza należy do ludu, nie? W Szwajcarii tam co chwilę jest referendum.
6: My, naród, to wybieramy i my jako naród rządzimy tym, a nie oni. Oni są tylko naszymi wysłannikami i my takich pracowników nie chcemy.
3: W Senacie wciąż trwa dyskusja nad wnioskiem prezydenta. Europejczycy nie za dobrze radzą sobie z segregacją śmieci. Większość plastikowych odpadów w Unii trafia na wysypiska zamiast do recyklingu. W Polsce przetwarzamy zaledwie 20% odpadów. Na koniec finanse polskich zetek i milenialsów. Niemal połowa z nich żyje od wypłaty do wypłaty, wynika z badania firmy Deloitte, i częściej niż rówieśnicy na świecie narzekają na dostępność mieszkań.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Słuchajcie, Freak Fightu, mamy dzień metrologii i zmierzymy dzisiaj długość.
1: No będziemy mierzyć długość.
2: No właśnie. Ja Mikołaj, siemanko.

0: A za chwilę was zabierzemy do Płocka.
1: Tam w Płocku dzieją się ciekawe rzeczy.
0: Warto mieć pusty brzuszek, jak się tam pojedzie. Hey son, Sam Feld.

0: Czarę już na radiu. A my was zapraszamy do Płocka, bo tam są rosołomaty.
1: Uwielbiam automaty, to jest taki nasz w sumie trochę narodowy już fetysz powoli się robi.
0: To prawda.
1: I naszym jak w Japonii zresztą.
0: Fetyszem też jest rosół.
1: Tak, i w rosołomacie można sobie kupić właśnie taki słoiczek rosołu, ale cena, no nie wiem, sporo, 22 zł.
0: Ale może to jest taki domowy rosół?
1: No jak może być domowy, jak jest z automatu?
0: Bo tak jest napisane, umiesz czytać?
1: Aha, no dobra, jak jest napisane, to przepraszam.
0: Przecież jest napisane, rosół domowy jak wół.
1: I to płockie słoiki, a ile by kosztowały warszawskie słoiki?
0: Z 5 dych, 60 może?

0: to Freak Fight w Melo Radio. 14,5, nie, to nie ta tabelka. 94 centymetry podobno. Taki jest obwód prawidłowy u mężczyzn, jeśli chodzi o talię. Zobaczymy jak u ciebie, bo dzisiaj mamy
1: gapisz
0: dzień mierzenia.
1: Gapisz mi się na bebech?
0: No tak, gapię ci się na
1: bebech.
0: Bo
1: jest ogromny, no dobra. Sprawdźmy to.
0: Nasz
1: mamy miarkę, co prawda taką
0: zmierzy.
1: Metalową, ale...
0: Spróbujmy.
2: Nie mam innej.
0: 94 centymetry.
1: Niżej, tu o.
0: Tak, mierzymy. Kręć tam się wokół Mikołaja, kręć.
1: A myślałem, że ja mam kręcić.
0: Nie,
1: czymś.
0: ty się nie ruszaj. I wynik jest...
1: 120.
0: 120 centymetrów.
1: Na szczęście wzrostu mam więcej, więc nie jestem szerszy niż wyższy. To już sukces.
0: To już sukces, a drugi sukces, jeżeli jesteś najedzony, to jesteś szczęśliwy i bogaty.
1: No właśnie, to dobrobyt tutaj widać, prawda?
0: Stary, pomocy!

0: Słuchaj, ile ty masz w końcu centymetrów? Stali.
1: A, 120.
0: Wow. A propos robienia dobrze, porozmawiamy o związkach w tej godzinie.
1: O, jest takie pytanie, które warto podobno zadawać i powtarzać je co jakiś czas.
0: A jakie?
1: Doszłaś?
0: I teraz?
1: Nie, w sensie to pytanie. Czy to pytanie?
0: Aha, nie wiem.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na

0: że radio bez speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
5: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Koninie czekają na ciebie super kierunki. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik BHP i wiele innych. Do tego kursy, m.in. rejestratorka medyczna, kryminalistyka, rachunkowość i stylistka paznokci. Zapisz się już dziś. Ulica Chopina 21D lub wejdź na zak.edu.pl.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lee, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami Zysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
19: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: A to Tripsy Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną? Podobno jest takie zdanie, które sprawia, że związkom jest lepiej.
1: Pytanie właściwie. To nie jest to pytanie, o którym ja myślałem.
0: Nie
1: chociaż bardzo blisko, bardzo blisko. Bo to pytanie brzmi, co sprawia, że czujesz się najbardziej kochany lub kochana?
0: Że tak po prostu?
1: Tak po prostu.
0: Ja mam teraz odpowiedzieć?
1: Nie, no nie musisz odpowiadać, tylko po prostu, wiesz, zadajesz takie pytanie i wtedy wiesz, w którą stronę iść.
0: I to ma sprawić, że wasz związek będzie lepszy?
1: No tak, no bo będziesz wiedziała, co sprawia, że się czuje kochany i będziesz mogła to sprawić, nie?
0: Wow, jakie to jest proste.
1: Wow,
0: a wy się
1: no
0: rozstajecie bez sensu.

0: James Hype, Be Mine. Drodzy kierowcy, wy musicie naprawdę mieć dużo pieniędzy.
1: Coraz więcej, jak się okazuje.
0: No właśnie, bo w newsach o tym będzie, prawda?
2: Tak, w newsach będzie coś dla kierowców o podwyżkach.
3: A już o 16 zagramy
1: Graceland Yearbooks. A mi się akurat dzisiaj check engine zaświeciło.
0: Czyli musisz jechać do mechanika?
1: No.
0: O, ale na pocieszenie Yearbooks punktualnie o 16.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
5: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
4: O, dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Bruno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
18: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
19: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
3: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
8: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Artdom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy.
17: serwis Art Dom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Art Dom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
22: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Koninie?
1: Agnieszka Pędzik. Z daleka do naszej zagrody, czyli skąd pochodzą nasze zwierzęta gospodarskie. To temat dzisiejszego muzealnego spotkania w Spichlerzu, które zacznie się o 17. Nie będzie to nudny wykład, a opowieść archeozoologa Daniela Makowieckiego. Posłuchacie o dawnych wędrówkach ludzi i zwierząt i dowiecie się, dlaczego wilk stał się psem, a tur krową. Okazja, by się wybrać w podróż do odległej przeszłości, będzie też w piątek. Tego dnia w Koninie ożyją dinozaury. Do prehistorycznego świata najmłodsi przeniosą się podczas festiwalu dinozaurów, który wypełniony będzie atrakcjami takimi jak gra terenowa. Misją będzie odnalezienie zaginionego jaja. Start o 16.30 na boisku przy Spółdzielców. A na sobotę atrakcje dla całych rodzin w Zielonym Zakątku szykuje Stowarzyszenie Razem dla Łężyna. Tam pojawią się na przykład smoki. Zabawa zacznie się o 15.30. Zapowiada się fajna sąsiedzka integracja przy grillu.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: 8 lat więzienia może grozić Polakom podejrzewanym o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mieli m.in. zdobywać informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce, mówi Dariusz Aleksandrowicz z kancelarii premiera.
5: Zarzuca się im m.in. czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
4: Podejrzani nie przyznają się do winy. Szykuje się podwyżka dla kierowców. Ministerstwo Zdrowia planuje podnieść opłatę za badania psychologiczne do 200 zł. Wyższa stawka obejmie m.in. kierowców zawodowych. No i na koniec influencer oszust. Wojciech Sobierajski, znany jako spec od bicia rekordów, twierdził, że złowił najdłuższego szczupaka w Polsce. Ale szybko okazało się, że to ryba złowiona w okresie ochronnym. Sobierajski zapowiedział, że w ramach zadośćuczynienia wysprząta brzeg jeziora Żarnowieckiego.
2: Mamy godzinę 16, słuchajcie fajtu i możecie być takie grube ryby, bo my szybką kasę rozdajemy.
3: O, pięknie połączone.
2: Dziękuję.
3: Nie będzie trzeba sprzątać żadnego brzegu.
2: Tylko używać naszej strony meloradio.pl. Iga Mikołaj.

0: Bella Ciao, El Profesor i Ujel.
1: Ujel?
0: Ujel, tak oui, David oui. Guetta mówi o nim, Ujel.
1: Wow.
0: Ja to jadłam obiad przed chwilą, wiesz?
2: A ja sprawdzałem, co tam słychać, wyobraź sobie, na TikToku.
0: Wow, przecież nie masz TikToka.
2: No wiem, ale to nie znaczy, że nie mogę nie sprawdzać, co tam się dzieje. Mhm. A dzieje się, bo jest akcja, że na koncie TikTokowym amerykańskiej partii demokratycznej pojawił się spot wyborczy
0: tak. Z
2: Magdą Gessler.
0: Z Magdą Gessler, naszą restauratorką?
2: Znasz to intro z Kuchennych Rewolucji, jak lecą te noże i ona je tak zatrzymuje.
0: No pewnie.
2: To najwyraźniej tak bardzo im się to spodobało i pasowało im do koncepcji, że postanowili to sobie wykorzystać.
0: A ile ona pieniędzy zyska? No bo to rozumiem bez jej zgody, tak? No
2: chyba, nie wiadomo jeszcze. Musi się
0: Madzia?
2: Odnieść do tego tematu.
0: Madzia?
2: A co jak ona będzie kolejnym prezydentem Ameryki?
0: Wow. Magda Gessler na prezydenta.
2: Ja bym głosował.

0: 17 po 16. Szybka kasa. A my rozdajemy wam pieniądze w Meloradio całkowicie za darmo, dlatego dzwonimy dzisiaj do Kingi, która weszła na stronę meloradio.pl i zażyczyła sobie 200 zł.
1: Halo?
0: Wow!
2: Siemanko. I już gotowa, żeby odebrać telefon. Siema Kinga, Iga Mikołaj z tej strony Meloradio.
1: No siema, siema.
0: Co tam słychać?
1: Spoko.
0: Spoko? To ja się cieszę. A na co byś chciała szybką kasę od Meloradia?
1: Tak, chciałabym.
0: Aha, a na co?
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: Wow.
2: Studenckie potrzeby. Pamiętam te czasy, wspominam je niezbyt dobrze. Więc żeby ci trochę ulżyć w tej studenckiej niedoli, ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę.
1: Super. Szybka kasa od Melo.

0: A wiesz, że on ma 40 lat, a wygląda jakby miał 27?
1: Co ty mówisz? Naprawdę ma 40? Faktycznie wygląda na młodszego o wiele.
0: Mm-hmm. Jest mega hot i ten mega hot człowiek wystąpi na Sunrise Festival.
1: O, na Red Stage! Na Red Stage 1 sierpnia będziecie mogli go zobaczyć na żywo właśnie.
0: Ja chcę go zobaczyć bardzo i wy też możecie.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
2: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
3: A jak to wpływa na państwa codzienność?
2: Ciągle coś się nie domyka.
1: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
3: Proszę pana, bo tam są drzwi.
0: Polskone Porta Dere Ercato. Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
4: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
14: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin. Galeria nad jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8.
15: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
16: Hot grill.
17: Arilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
22: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: O reklamie. Autopromocja.
27: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: A może radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM.

DJ Remo, Tymek w Meloradiu. Mikołaj wyszedł ze studia, bo po pierwsze był głodny, a po drugie powiedział, że znajdzie tanie paliwo. Teoretycznie jestem z nim połączona, sprawdźmy, czy to działa. Mikołaju, czy się słyszymy? Nie, ojej, no trudno, ale musicie mi wierzyć na słowo, że jedzie, ma okulary przeciwsłoneczne i szuka, jaką on ma skupioną minę w poszukiwaniu tego paliwa. Jest bardzo skupiony, coś nawet cały czas gada i chyba nawet myśli, że rozmawiamy na antenie. Ale on jest stary i trzeba mu to wybaczyć. Czy jest paliwo tanie? Nie ma. O, zabrał mi uznanie oczami. Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: favor, Fisher, Tonzena, jest i Oluś.
1: Jestem.
0: No i co tam?
1: Ale brakuje tu kogoś.
0: No wiesz, Mikołaj poszedł szukać taniej benzyny.
1: No to powodzenia, nie wróci przez następne 500 lat.
0: O, no, szukam nowego współprowadzącego.
1: Możemy wystawić, naprawdę. Nie ma problemu. Jak on jedzie szukać taniej benzyny, to życzę mu powodzenia. Ja na przykład szukam dobrych hitów i patrzę, od razu znalazłem.
0: To jest niesamowite.
1: No i popatrz, co zagramy o 18?
2: A już o 18 zagramy...
1: Haven, Caitlin, Aragon, wow. I Run. No i jest pięknie. A ty teraz będziesz też uciekać?
0: Wiesz co, ja będę teraz się malować, ale nie mogę powiedzieć dlaczego.
1: Okej, a powiesz mi zaraz?
0: Tak.
1: Okej.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Art Dom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Art Dom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Art Dom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
2: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii nad Jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj. A my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
0: O reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Get ready with me.
17: Let's go! Było już trochę beauty life hacków, a jak wiemy, nie tylko tym człowiek żyje. Jest ciepło, bla bla bla, ale w sumie co jest najważniejsze, to to, że w końcu widać naszą biżuterię. No ale wyobraźcie sobie tę chwilę, gdzie chcecie coś znaleźć, wybrać, założyć. No ja wiem, już na samą myśl ogólnie robi mi się słabo. Totalnie tego nie rozumiem, jakim cudem one się tak plączą. Jestem pewna, że całą biżuterię układam, a tu nagle wyciągam i wszystko jest zmieszane. No w ogóle szkoda gadać. Na to nie mam sposobu, ale za to wiem, co zrobić, żeby ten proces trochę przyspieszyć. Nie jest on jakoś turbo odkrywczy, spokojnie, ale coś wam tam na pewno pomoże. Wysypcie wszystko na stół, na to dajcie małą kroplę oleju rzepakowego i trochę go tak wmieszajcie w całą poplątaną biżuterię. Weźcie sobie igłę lub wykałaczkę, przyda wam się to przy tych w sumie największych supłach. No i to koniec. Na tym w sumie mój lifehack się kończy. Olej i igła załatwi całą sprawę. Nie zrobicie oczywiście tego w minutę, ale zdążycie to ogarnąć przed wkurzeniem się na wszystko. Serio warto. Dzięki temu będziecie mieli another day, another slay.
16: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: słuchaj na 99.6 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Kierowcy zapłacą mniej za tankowanie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,50, a oleju napędowego 6,97. Klamka Zapadła Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Jego nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski, mówi prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
3: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
2: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej. A na koniec coś jeszcze dla kierowców. Ci, którzy będą podróżować wokół Krakowa, czekają dwie noce utrudnień. Od 21 do 5 rano zamykane będą tunele na północnej obwodnicy miasta. Na ekspresowej 52 samochody pojadą objazdami.

0: idę w melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18. Ja się cieszę, że przychodzę, kiedy szefa już nie ma w pracy, no bo ja tak dzisiaj pod koszulek, krótkie spodenki. No, wakacje już czuć w powietrzu, słuchajcie. Mam nadzieję, że wy też je poczuliście i będziemy je czuć każdego kolejnego dnia tylko mocniej. Ja o to zadbam na pewno muzycznie. Anima i Joji, Beautiful. Ten numer na pewno wleci na playkę. Będzie Vice i Tom Gregory z numerem Never Let Me Down. A zaczynamy od Haven i Caitlin Aragon. To I Run. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

beautiful. Anima i Joji, to Beautiful w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 9 minuty po 18, a za chwilę zobaczymy, czy odgadniecie, o czym myśli Pychu. Będzie Melo Merch do zgarnięcia.

0: mówiłem, że poczujecie wakacje. Z tym numerem nie da się inaczej. Sean Baker i Giff w Mela. Tak dla was podkręcamy tempo, a teraz szansa na to, żebyście przytulili nasz Melomerch. Mam do rozdania torbę, kubek i pomadkę. No jeśli tylko odgadniecie, o czym myśli Pychu, czyli ja. Mam dla was trzy podpowiedzi. Chodzi mi dzisiaj o coś do jedzenia. No i moje trzy podpowiedzi są takie. Słone, w opakowaniu i małe. Dzwońcie już teraz, żeby dodzwonić się na antenę. Podaję numery 321-321-777. Możecie zadać jedno pytanie. No, czekam na was bardzo mocno już w tym momencie. Dzwonicie do mnie prosto do studia i robicie to zazwyczaj totalnie za free. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia Meloradia. Ja z chęcią czekam na to, aż lampkę się zapali, no żebym mógł już odebrać telefon, no i usłyszeć wasze pytanie. Co, o czym ja myślę teraz? No to widzę, że lampka się pali, odbieram. No i robię to teraz. Halo, jak masz na imię?
1: Tomek.
0: No cześć Tomek, słuchaj, o czym ja myślę?
1: Czy są to orzeszki?
0: Aj, nie tym razem. Dzięki Tomek za zabawę, odbieramy następną linię. No to słucham, jak masz na imię?
2: Halo, halo, witam,
0: no, cześć.
2: Dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Cześć. Kamil, ale tutaj dzwonię z większą ekipą, która odgadła chyba zagadkę.
0: No to zobaczymy, czy odgadła, dawajcie.
3: Precelki.
0: Nie słyszałem.
3: Precelki.
0: Nie, niestety nie precelki, ale bardzo, bardzo blisko, słuchajcie. No jest to w bardzo małym opakowaniu zazwyczaj, jest to posolone, no i tak szeleści to opakowanie fajnie, no i można to, takie małe części są, więc próbujcie dalej i za chwilę wracamy do tej zabawy.

0: Dub Dogs v Mela. How does it feel za nami? 27 minut po 18. O czym myśli Pychów? To gramy cały czas, no i mamy dla was trzy podpowiedzi. Chodzi mi oczywiście o coś do jedzenia, a to coś do jedzenia jest słone, w opakowaniu i małe. No słuchajcie, teraz jest ten moment, kiedy odblokowuję linię, właśnie kliknąłem guziczek, no i czekam, aż będziecie dzwonić. 321-321-777. No i widzę, że już wszystkie możliwe lampki się palą, no to odbieram tutaj. Halo, dzień dobry, jak masz na imię?
1: Halo, halo, Ania.
0: No cześć, Ania, słuchaj, o czym ja myślę dzisiaj? Co to jest?
1: Krakersy?
0: No pewnie, tak jest! Ania, cudownie, słuchaj, jak będziesz kiedyś myślała, żeby zarabiać na tym, żeby czytać w myślach, to to jest naprawdę dobry pomysł. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melomerczu leci do ciebie.
1: Super, dzięki wielkie.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
0: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin. Galeria nad jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele, dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
9: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Beautiful People. David Guetta i Sia w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. No słuchajcie, to będzie chyba największa osiemnastka w Portugalii. 18 lat. Kończy dziś nadzieja polskiej piłki nożnej. Oskar Pietuszewski, człowiek, którego nazwisko było odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki w ostatnich miesiącach. No wszedł z buta do FC Porto, no i na starcie zgarnął właśnie mistrzostwo Portugalii. Stał się ulubieńcem kibiców. No Oskar, dobrego świętowania. Zdecydowanie cała Polska ci życzy. No ale jak świętowanie, no to oczywiście muszą być życzenia. Especially for you.
1: Happy birthday to you.
0: No tak, wiem, niskobudżetowa, ale ja tyle hajsu co FC Porto nie mam. Sorry, wybacz. Martin Garrix i Ed Sheeran. No oni za to chyba na braki w portfelu nie mogą narzekać. Możesz ich, Oskar, poprosić. Repeat it. Nowość na antenie Melo Radia już teraz. Stay.

0: Michel Schulte i Rehab to Better Me. Tak, gramy jeszcze przed 19 na antenie Meloradia, a Rehab pojawi się już w te wakacje na Sunrise Festival. Wy też możecie tam być. W jaki sposób? O tym wam powiem po godzinie 19, bo będę miał dla was wejściówki.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazz i Can't Deny It. Ten numer bardzo dobrze znacie, no i wiem, że wielu z was się ucieszyło, jak się dowiedziało, że już za chwilę na antenie Meloradia poleci. Ten numer punktualnie pełny i zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Sprawdź to sam, Chicken Dał, odkusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
16: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Idę w Melo!
17: Na zegarach już punktualnie godzina 19. Słuchajcie, przeczytałem właśnie teraz, że mamy Dzień Morza. No to ja mam dla was morze najlepszych hiciorów na ten weekend. Na ten weekend, na ten czas przed weekendem. Na weekend też w sumie. Kiedy tylko chcecie, włączycie Meloradio i macie to, co najlepsze. Ale Farbin i Irene Miller. Body Talk, ten numer wam zagram. Będzie Enrique i Pitbull z numerem I Like It. No a zaczyna Can't Deny It. To Jazzy. Tupychu, siemano, już w takim weekendowym nastroju, ale środa to mały piątek, co nie?
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Loveful. Tato Color, jste v Mela. Zapachniało latem, co nie? No to teraz jeszcze mocniej je poczujecie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo już w środku lata, w środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia, impreza, na której wiem, że mnóstwo z was chciałoby być. No ale co się dziwić, organizatorzy co roku robią wszystko, żeby was zadowolić, no i trzeba im oddać, robią robotę. 6 naprawdę mocnych scen w tym roku, zabawa praktycznie 24 na dobę. Masa artystów, od Sigali przez Rehaba po kultowego Skutera, no i w tym wszystkim, w Kołobrzegu, na Sunrise Festival możecie być wy. Mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy. A żeby ją zdobyć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i krzyknijcie: Sunrise Festival z Meloradiem! Nagrodzę najbardziej kreatywny okrzyk, postarajcie się, naprawdę wszystkie chwyty są dozwolone. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gość, który też w Kołobrzegu się pojawi, Sony Fodera i My Lovin'.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Najlepszy trop nowych hitów macie oczywiście w Meloradio. A to jeden z dowodów. Bad Angel, Anima i Liza, tak podkręcamy dla was tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A już na samym środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia będziemy razem bawić się w Kołobrzegu. Mówię razem, no bo mamy dla was wejściówki na Sunrise Festival. Dziś na pierwszy jego dzień, 31 dzień lipca, no i poprosiłem, żebyście krzyknęli Sunrise Festival z Meloradiem. No i tych głosówek było naprawdę całą masę, za każdą wam dziękuję. No był mega trudny wybór, ale Daniel to rozbił bank.
2: Sunrise Festival z Meloradiem! Jedziemy!
0: Daniel, siemano!
3: Siemanko, hej.
0: No to jak jedziemy, to jedziemy, powiedz, kogo zabierasz.
3: Ojej, jeszcze nie wiem, albo kumpla, albo dziewczyny, jeśli będzie chciał.
0: Oj, to będzie wybór, który muszę ci powiedzieć, może zaważyć na dalszym losie twoich wakacji. Wybierz mądrze. Ale stary, w każdym razie podwójna wlotka na pierwszy dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie.
3: Jezu, dziękuję bardzo, jestem w szoku wielkim, aż mi się nawala, nie wiem co mam powiedzieć. Bardzo dziękuję.
0: Ty już nic nie mów, tylko się pakuj.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był operator platformy OtoMotoLease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa.
5: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: ten... Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: Bittersweet 2.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: samba.
1: No i samba. Junotas i Bryska w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. Za chwilę pojawi się nowość, Bunt i I Need You, a będzie trudniej podróżować. Właśnie czytam, że jedna z tanich linii lotniczych, ta taka niebiesko-żółta, wprowadza większe nagrody dla swojego personelu. A za co? Za przyłapywanie nas na zbyt wypakowanych bagażach podręcznych. Wiecie, to jak włożymy do tej takiego miejsca, gdzie mierzą, czy wszystko jest dobrze, jeżeli chodzi o nasze plecaki. No i tak sobie myślę, że no w sumie słabo, ale dobrze, że chociaż bagaż doświadczeń z wakacji nic nie kosztuje.

0: Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam takie numery, które w lato, w ten okres, kiedy jest już tak ponad 20 stopni na termometrach, brzmią zupełnie inaczej niż w każdą inną porę roku. Tak mam z tym kawałkiem. Treasure Soul to Michael Kalfan w Mela. Pachnie wakacjami w powietrzu, a za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Daya i Albi, Good Boys, Hideaway. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i po 20 będę miał dla was kolejne wlotki na kolejną imprezę.

0: najniższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
4: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
5: Co za magia za oknami. 20 się zbliża, a dalej jest jasno. No i to mi się podoba. Idziemy w dobrą stronę, zdecydowanie. Idziemy też w stronę piątku, a przeprowadzą nas przez nią m.in. Bausa z numerem Magnetic. Będzie Rihanna i jej kultowa już Disturbia. A zaczynamy od numeru Goodbye z Hideaway, to Daya i Albi. No i w tej godzinie też za kilka chwil będę miał dla was zaproszenia na naprawdę fajną imprezę. Już zostańcie z Meloradiem, żeby dowiedzieć się na jaką. Tu Pychu, siemano.
4: Meloradio. Idę w Melo.

Zakaria, Andy Dust i Harris w Meloradio numer 1, 30 Meloradia za nami, 15 minut po 20, a już w piątek w warszawskiej progresji zagra gość, który muzę elektroniczną, no i wszystkie jej możliwe rodzaje ma naprawdę we krwi, niejedną scenę już rozgrzał, no i na pewno na parkiet chciałby też wyrwać was. Stefan Bocin się on nazywa, to gość jest z Niemiec, więc trochę będzie musiał drogi pokonać, żeby w stolicy zagrać. Nie zawiedźcie go i też pojawcie się właśnie na jego secie. My mamy dla was podwójną plotkę na to wydarzenie. Żeby ją zgarnąć, no to dajcie mi znać, co zawsze musicie wziąć ze sobą do klubu i dlaczego. Czekam na głosówki i wiadomości tekstowe na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Aguilera, To Feel This Moment w Melo Radio. Monia, nasza social queen, śpiewa, no bo wziąłem Monię, tak. Bo Monia bardzo lubi jeden z programów na antenie Melo Radia, prawda?
1: Ja lubię wszystkie programy.
0: Ale jeden z najbardziej to lubisz, prawda? Trzydziestkę, tak?
1: Trzydziestkę, tak.
0: Bo my nagrywamy sobie z Monią fajne filmiki na numer 1 30 Melo Radia, więc prosimy, prawda. Dajcie coś
1: mega
0: fajnego.
1: Mega się cieszę, no. Jak mi mówisz, zróbmy filmik.
0: Tak, głosujcie na meloradio.pl na wasze ulubione numery, a my z Monią sobie ponagrywamy coś fajnego, prawda?
1: No pewnie.
0: A możecie głosować.
1: Głosujcie.
0: Tak, między innymi na ten numer. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy.

Kiedyś Kylie Minogue, teraz Third Life i Sleepwalker, Stata My Head w Meloradiu. Podkręcamy dla was tempo. 18 minut do 21 zostało. Pychu z tej strony, siemano. Tyle hajsu potrzebujemy, żeby być szczęśliwymi. Mądre głowy sprawdziły to na Francuzach. No właśnie, mam przed oczami badania, które mówią, że żeby czuć życiowy spokój, no to na koncie powinniśmy mieć odłożone 30

tysięcy euro, czyli na polskie to około 130 tysięcy złotych. I to jest kwota, która jest określana przez Francuzów jako bezpieczna poduszka finansowa. No i ja tego trochę, szczerze mówiąc, nie rozumiem. No może dlatego, że jak ja dostaję wypłatę, to dwa dni później zostaje ona w każdym możliwym sklepie. Kto też tak ma?

0: Gips w Melo Radio. To stan już za nami. Tak gramy jeszcze przed 21. No mam nadzieję, że wy już w domu. A jeżeli nie, jeżeli pracujecie, to też dobrze, no bo będziecie zaraz mogli zostać królem drugiej zmiany. Zobaczymy, czy ktoś z was pracuje. Jeśli tak, no to już wyciągajcie telefony, bo ja po 21 będę naprawdę chciał poszukać kogoś, kto pracuje i dowiedzieć się, jakie zawody na drugą zmianę muszą robić.
1: A już o 21 zagramy.
0: A ja drugą zmianę bardzo lubię. Don't want your love. Mogę wam grać takie sztosy. Ilenium, Ellie Goulding. Ten numer pojawi się punktualnie o 21 na antenie Meloradia.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: O reklamie. Idę. Idę w Melo.
6: Na zegarach już punktualnie 21, to jest Melo Radio, a ja obiecałem, że będę sprawdzał, kto z was pracuje. No właśnie, jeżeli wy jesteście team pracujący na drugą zmianę, no to dajcie mi o tym znać. Szukam króla drugiej zmiany. Dajcie znać, jakie zawody o tej porze są aktywne. 321-321-777 to jest mój numer telefonu, tutaj dzwonicie. A dla króla drugiej zmiany będę miał zestaw naszego merchu, torba, kubek i pomadka. No a dla was wszystkich mam hiciory. Tame Impala i Jenny, Dracula, ten numer na pewno się pojawi. Będzie Morandi i Angels, a zaczynamy od duetu Ilenium i Eli Guldyn. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
7: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Jak one to robią, że co nie wypuszczą, to staje się bęgerem. Lubicie jak lato. Nowość o tym modelek i Włodarskiego w Meloradiu. Tak dla was podkręcamy tempo. 14 minut po 21 na zegarach.
1: Szukamy króla drugiej zmiany.
0: A jak wy robicie w waszej pracy? No jestem mega ciekawy, kto z was pracuje na drugą zmianę. Mega dużo telefonów dostałem, za co bardzo dziękuję. Paweł, dlaczego to ty jesteś królem drugiej zmiany, stary? Opowiadaj.
2: No dzisiaj akurat notkę zaczynam, 21:25 jako motorniczy w tramwajach śląskich.
0: A czekaj, to wy na Śląsku macie tak, że w nocy też jeżdżą tramwaje?
2: Oczywiście, że tak.
0: No i powiedz mi, jaka jest taka największa zaleta tego, że pracujesz na nockę, a nie w ciągu dnia, jeżeli jeździsz tramwajem?
2: Zaleta? No, spokój, cisza.
0: Właśnie, nikt nie denerwuje. To też nie jest weekend, nie? Trochę spokojniej.
2: Dokładnie. No przy weekendzie na nocki jest większy ruch, zwłaszcza w centrum miasta, jak ludzie po imprezach biegają.
0: Stary, no to powiedz, w jakim ty jesteś konkretnie mieście i na jakiej linii można cię spotkać? Może ktoś wiesz, że słuchaczy Meloradia się uśmiechnie do ciebie ładnie, jak będzie wsiadał.
2: Dokładnie, będę jeździł dzisiaj Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, linia 21.
0: No to jeżeli będziecie właśnie do tej linii wsiadać i zobaczycie najbardziej uśmiechniętego motorniczego na świecie, to będziesz ty, prawda?
2: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No to stary, ja nie mogę zrobić inaczej, ogłaszam w tym momencie, że zostajesz królem drugiej zmiany. Ten tytuł leci do ciebie.
2: Elegancko, super, dziękuję.
0: Ale nie lecą tylko słowa, wysyłam też torbę, kubek i pomadkę. Taki zestaw z logiem Meloradia trafia w twoje ręce.
2: Elegancko, super, dziękuję bardzo.
0: No to jak już będziesz zjeżdżał do zajezdni, to zahacz też o pocztę.
1: Król drugiej zmiany w Meloradiu.

0: Crying on the Dance Floor, Sam Felt i Jonas Blue, mało wam lata.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Jeśli tak, no to coś na to zaradzę, bo mam nowość, która mam wrażenie, że może stać się takim wakacyjnym bangerkiem. Hello, the sun is up, where are you? Tak nazywa się numer, za którym stoi gość, który ma zaledwie 19 lat, pochodzi z Francji, no i coś tak czuję, że może na stałe wpisać się w klubowe brzmienia. Mizmo się on nazywa, no to gramy. Hello, już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

John Summit i DJ Smokers to All The Time w Melo Radio. Tak właśnie gra wam Melo. 17 minut do 22 nam zostało. Pychu z tej strony. Siemano. Chciała oszukać pizzerię z pomocą AI. To w Rzeszowie. Tam jedna z klientek zamówiła pizzę z salami, ale jak ją dostała, to wysłała zdjęcie do pizzerii, no że tego salami na placku zabrakło. Ale jak się okazało, nie naprawdę, no bo wzięła, wrzuciła zdjęcie tej pizzy do sztucznej inteligencji, no i poprosiła, żeby takie przerobiła, żeby zdjąć z tego właśnie zdjęcia salami, żeby za brak tego salami dostała zwrot pieniędzy. No ale coś mi się wydaje, że teraz może dostać coś o wiele ciekawszego. Osobisty podpis numeru w telefonie pizzerii nie odbierać.

Sweet Nothings. Oskar Metka i jego nowość. Tak, gramy jeszcze przed 22. Słuchacie Meloradia. Jeżeli na waszym koncie jest Sweet Nothing, no to wbijajcie na meloradio.pl po szybką kasę. Mamy dla was 200 do zgarnięcia na cokolwiek tylko chcecie. Wpisujcie nam wasze pomysły na naszej stronie. A kto wie, być może jutro odbierzecie telefon z szybką kasą.

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Po reklamie.

0: To jest Melo Radio.
1: Jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Expresie. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

znalazły CBS-ie. Wróż, bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.